0: Polska, Siedlce.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: Reklama.
1: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: Tylko do środy. Winogrona Jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
4: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: I po reklamie.

0: smakiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru. Poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Siedlce News.
5: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Tomasz Markiewicz. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam Ciebie, Magdo, również bardzo serdecznie.
5: Ja Państwu zdradzę, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Tomek jest dziennikarzem jednej z siedleckich gazet, jest konferencjerem, no i znany jest z zamiłowania do podróży i do muzyki. I dzisiaj postaramy się Państwu trochę opowiedzieć o tych muzycznych podróżach Tomka, bo ty, można powiedzieć, na całym świecie bywasz na festiwalach, często jesteś oddelegowywany właśnie do pracy na festiwalach. To, że bywałeś wielokrotnie w Sopocie, w Opolu, to myślę, że wiele osób wie, bo miało okazję czytać Twoje teksty, właśnie piękne relacje z tych festiwali, ale Tomek, ty jeździłeś, można powiedzieć, pół świata, no można powiedzieć, podążając tym muzycznym szlakiem.
6: No to jest tak, wiesz, że rzeczywiście, tak jak mówiłem Ci kiedyś, chyba kiedyś rozmawialiśmy i też mówiłem Ci, że pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać, prawda? No więc ta pasja, tak jak mówisz, muzyka połączona razem z podróżami. Jeżeli chodzi o podróże, to rzeczywiście odwiedziłem 48 krajów na 5 kontynentach. No i w tym roku będzie na pewno już 50, bo ta 50 to będzie Australia, bo byłem bardzo blisko. Wyobraź sobie, że byłem w Singapurze i miałem 2 godziny lotu, ale chciałem zobaczyć jeszcze Chiny i Malezję. Także byłem bardzo blisko, ale już zabrakło pieniążków, a jednocześnie te Chiny i Malezja troszeczkę ukradły, prawda, te finanse, prawda. No więc oczywiście nie dotarłem do tej Australii. W tym roku 50. kraj to będzie Australia. Ach, no słuchaj, to rzeczywiście niesamowite historie, bo tak, od Rio de Janeiro, poprzez Buenos Aires, potem oczywiście Karaiby, czyli Meksyk, Dominikana, Jamajka, bardzo muzyczny wyjazd, bo oczywiście ta muzyka reggae, Bob Marley i to wszystko, co się działo, to był jeden właśnie z tych wyjazdów muzycznych, o co pytasz. Ale też, wiesz, Singapur, Chiny, Malezja, czyli te, Azja taka, wiesz, piękna, niezwykła, cudowna Azja, tam też dużo było takich akcentów muzycznych, ale tak naprawdę nie musimy aż tak daleko wyjeżdżać, żeby doświadczyć muzycznych, różnych niesamowitych fascynacji. No ja byłem oczywiście akredytowany jeszcze na Eurowizji w Sztokholmie i Tel Awiwie, prawda?
5: No czy to też, warto o tym wspomnieć.
6: Tak, czy na festiwalu filmowym w Cannes, ale Szwajcaria jakąś taką niesamowitą była przygodą w tym roku dla mnie, ponieważ ja poleciałem do Lugano, bardzo pięknej miejscowości, w której są krystaliczne jeziora, piękne Alpy i bardzo blisko jest Locarno. Locarno, gdzie odbywał się festiwal muzyczny. Co roku odbywa się festiwal muzyczny, słuchaj, który się nazywa Moon Stars, pomiędzy takimi pięknymi, zabytkowymi, kolorowymi kamienicami, a palmami oczywiście, które właściwie są, no już właśnie w każdej już praktycznie europejskiej miejscowości. No i tam w połowie lipca występowały takie gwiazdy na tym festiwalu Moon Stars, jak Kim White, jak Rita Ora, jak Jamiroquai, czy znany z lat 80. zespół Duran. No to rzeczywiście przeżycie dla mnie było to niesamowite. Ale powiem Ci, Magda, jednym z najbardziej wyczekiwanych artystów, a właściwie duetu, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów w duet, to był zespół Roxette. Pamiętasz,
5: no proszę,
6: zespół Roxette?
5: Oczywiście.
6: No słuchaj, kiedyś i to był taki eksportowy, na eksport gwiazda ze Szwecji, ze Sztokholmu, zespół Roxette, czyli Mari Fredriksson i Per Gessle, prawda? Oni nawet nie tylko w całej Europie byli na szczytach z przebojów, ale również oczywiście w Stanach Zjednoczonych, na liście Billboardu. No i wyobraź sobie,

0: Sobie, że nie bez powodu, bo w tamtejszej właśnie Alei Gwiazd Locarno można zobaczyć odcisk dłoni Marii Fredriksson. Tak, no niestety, która zmarła w 2019 roku po wieloletniej chorobie nowotworowej. To bardzo, bardzo smutna informacja, no ale to już było wiele lat temu, także zdążyliśmy się oczywiście do tego przyzwyczaić, a Per Gessle, czyli jej partner muzyczny, który z nią występował, długo nie wiedział, czy po śmierci Marii wracać jeszcze do tej muzyki Roxette. No i na konferencji prasowej w Locarno w Szwajcarii właśnie opowiadał o tym, że przez długi czas był to dla niego temat taki zbyt mocno emocjonalny, po prostu nie wiedział, jak do tego podejść, czy reaktywować ten zespół Roxette, czy nie. Ale wspominał, że sama Marii jeszcze przed zakończeniem kariery koncertowej, a to było wtedy, kiedy jeszcze brała tą chemię, prawda, kiedy była bardzo osłabiona tą chorobą, mówiłaby, nie porzucał tych piosenek i kiedyś po prostu do nich wrócił. I rzeczywiście Per Gessle wrócił z zespołem Roxette, wystąpił w Locarno, koncert był bardzo piękny. Nową wokalistką zespołu jest Lena Philipson, która również podczas konferencji prasowej wspominała, że ona nie chce zastępować absolutnie Marii, bo nie da się jej zastąpić, tak jak wielu innych fantastycznych artystów, prawda? Nie da się zastąpić Michaela Jacksona, nie da się zastąpić George'a Michaela, nie da się zastąpić Amy Winehouse, czy też wielu innych, Tiny Turner też oczywiście, zdecydowanie. Ona jej oddaje hołd po prostu, prawda, tymi koncertami. No a Per Gessle oczywiście jest pełnoprawnym członkiem i założycielem zespołu Roxette, więc powiem ci, że taka piękna, cudowna przygoda spotkała mnie w Locarno, dlatego chciałbym koniecznie zaprosić mieszkańców Siedlec, prawda, czy też w ogóle moich rodaków, żeby wyjeżdżać na takie fantastyczne festiwale w Szwajcarii, chociażby dlatego, że liczba gwiazd muzyki, jaką zobaczymy na tych festiwalach w Szwajcarii, czy w Montreux, bo ja jeszcze byłem w Montreux, oprócz tego, że w Locarno, to jeszcze byłem w Montreux. No i ta liczba gwiazd, które zobaczymy w Montreux, czy na przykład w Locarno w Szwajcarii, jest zdecydowanie większa niż na openerze w Gdyni.
1: Więc jak państwo planujecie sobie gdzieś tam
0: wakacje, bo to lipiec.
1: To może warto właśnie takim muzycznym szlakiem podążyć.
0: Absolutnie, wiesz, a w Locarno jeszcze oczywiście odbywa się słynny festiwal filmowy w sierpniu, to jest połowa sierpnia. No i na tym festiwalu, ten festiwal filmowy jest trzecim pod względem sławy po festiwalu w Cannes i po festiwalu w Wenecji. Także Locarno generalnie jest miejscem takich festiwali, prawda? Ta miejscowość, miejscem festiwali o randze europejskiej, o randze światowej, także warto tam pojechać.
1: Poleca państwu Siedlczanin Tomasz Markiewicz, który te festiwale już odwiedził, no i tak jak mogliście usłyszeć, ma stamtąd fantastyczne wspomnienia. Tomku, może trochę o tych festiwalach ciut bliżej Siedlec teraz, bo bywałeś bardzo często i w Sopocie, i w Opolu, i w Orągowie, i w wielu innych miastach polskich, gdzie te festiwale się odbywają. I chciałabym, żebyśmy powiedzieli też tak troszeczkę może bardziej lokalnie o tych festiwalach, bo gwiazdy światowego formatu często tam spotykasz, ale warto powiedzieć, że i nasz region nie ma się czego wstydzić, bo pojawia się tam mnóstwo osób związanych z Siedlcami i najbliższą okolicą.
0: Naturalnie, no to ja mogę już powiedzieć w tym momencie, że w Sopocie w tamtym roku zauważyłem na scenie razem z Izabelą Trojanowską, z jedną z gwiazd, występował Mateusz Babiak, który jest gitarzystą znanym z Łukowa. Łukowianin, poza tym skończył Siedlecki Uniwersytet, także Siedlce również są mu doskonale znane. No to jest pierwszy taki akcent z ubiegłego roku, Top of the Top Festival, Mateusz Babiak z Łukowa i absolwent Siedleckiej Uczelni. Z festiwalem w Mrągowie jest bardzo związany Tomasz Radomyski, muzyk ze Zbuczyna, którego znamy z wielu zespołów. Z wielu zespołów, między innymi z Ludzi Szeryfa, gdzie występował razem z Arturem Suchorzebryskim. To jest zespół z Siedlec akurat. Potem występował w zespole Cold Beer, ale także w Mrągowie Tomasz występował z zespołem Droga na Ostrołękę i to na głównej scenie mrągowskiej, ponieważ tam są dwie sceny. Jedna mniejsza, druga większa. Na większej występował zespołem Droga na

0: Ostrołękę. Także to jest też taki akcent, prawda, festiwalu w Mrągowie, nasz akcent lokalny. Ale też bardzo wielu fanów było, bardzo wielu fanów. Ja akurat spotkałem wiele osób z Siedlec, z Buczyna, ze Skurca, nawet jedną osobę spotkałem na festiwalu w Mrągowie. Także tych akcentów rzeczywiście naszych lokalnych, na tych największych festiwalach jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć też o tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
1: Proszę.
0: Tak, no to już kiedyś w 1986 roku zespół Izba S zakwalifikował się do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. No i tam rywalizował z zespołami, które wiele lat później stały się ikonami polskiej muzyki rockowej, no bo między innymi Izba S rywalizowała wtedy z Kobranocką, prawda? Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pamiętamy doskonale ten hit. Zespół z Torunia, Izba S Siedlec, Kobranocka z Torunia, no i Sztywny Palazzi, Nie gniewaj się na mnie Polsko, z Chrzanowa. No i między innymi z tymi zespołami właśnie, a jeszcze byli Pudelci i był Maleńczuk.
1: Oczywiście.
0: No, tak, no i wtedy Izba S właśnie w 86 roku występowała w konkursie, no nie udało się oczywiście zdobyć nagrody, ale im się udało nagrody zdobyć zupełnie na innych festiwalach. W Opolu też nie zdobyli nagrody, występowali, ale zdobyli nagrodę na

0: się to spodoba? Piosenki radzieckie w Zielonej Górze. Ale w latach 80. to był jeden z festiwali, który torował drogę do gwiazd, że tak powiem. No więc zespół Izba S jako laureat, ale to nie tylko Izba S, Urszula. Oczywiście, gwiazda polskiej estrady, którą pamiętamy z Konika na biegunach, Malinowego Króla, ale też Dmuchawców, Latawców, prawda? To Urszula również jest laureatką festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. No taki był trend w latach 80. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że śpiewamy piosenki rosyjskie, no ale w latach 80. i w ogóle w czasach PRL-u tak było. No i zespół siedlecki Izba S był jeden z laureatów tego festiwalu. Nawet jeżeli nie byli przekonani, czy niekoniecznie kochali, prawda, ten język rosyjski, no to był jeden z bardziej znanych festiwali. No bo wtedy, co mieliśmy w latach 80. Mieliśmy Opole, mieliśmy tak naprawdę Festiwal Piosenki Radzieckiej, mieliśmy Kołobrzeg, prawda, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, no i mieliśmy ten Jarocin. Także takie cztery wielkie festiwale, także nie było żadnego wyboru, no na Festiwalu Piosenki Radzieckiej trzeba było w latach 80. występować i laureaci rzeczywiście później nagrywali płyty, mieli przeboje na listach, mieli piosenki na listach przebojów, tak jak Urszula czy na przykład Izba S z Siedlec. No i zespół Izba S z Siedlec rzeczywiście, pamiętam taka piosenka Ścienny Kalendarz w latach 80. trafiła do czterech takich, chyba na czwarte miejsce czy trzecie miejsce listy przebojów jedynki pierwszego programu radia. Także to rzeczywiście, no była kariera, szkoda troszeczkę, prawda, tej Izby S, bo gdyby oni dzisiaj do dzisiaj grają, a była taka próba w latach 90. czy w 2000, chyba drugim, trzecim, czwartym, już mi trudno sobie przypomnieć, ale była taka próba reaktywowania Izby S, oni rzeczywiście tutaj mieli w Centrum Kultury i Sztuki próby z tym samym wokalistą Czarkiem Kucharskim, ale dokoptowało też, z Żółwikiem, prawda, który był świetnym gitarzystą w ogóle. No i tam był jeden jeszcze z młodych muzyków, dzisiaj już doskonale znany, Krzysiek Chromiński, który był jako jedyny młody muzyk, który dokoptował właśnie do tego starego składu Izby S.
1: Piękna historia, Siedlczan tym razem, tak. Którzy rzeczywiście na tym bardzo dużym festiwalu odnieśli sukces. A czy współcześnie mamy większą grupę przedstawicieli naszego regionu, którzy gdzieś tam, czy jako wokaliści, czy jako instrumentaliści, pokazują się rzeczywiście na tych dużych ogólnopolskich scenach? Bo no, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o muzykę, Tomku, tu się przyznaję bez bicia. Ja z tych ostatnich lat chyba kojarzę tylko Marcina Sójkę, którego gdzieś tam mogliśmy na tych dużych scenach zobaczyć, ale ja mogłam kogoś pominąć.
0: Tak, Marcin Sójka oczywiście, laureat opolskiej Karolinki. Ja wtedy w Opolu byłem, kiedy zdobył właśnie główną nagrodę, czyli tą opolską Karolinkę. Byłem bardzo dumny z Marcina. Fantastyczna sprawa. I powiem ci, Magda, rzeczywiście, że od tamtego czasu właściwie nic się nie zdarzyło. Nic się nie zdarzyło, niestety nie możemy powiedzieć, że jakieś sukcesy tutaj nasze lokalne, czyli siedleccy artyści sięgali po jakieś nagrody na festiwalach, czy też mieli piosenki na listach przebojów. No niestety, tak nie było. Natomiast oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej w Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Jedną z gwiazd na przykład będzie Beata Kozidra, która dała specjalny taki koncert Unplugged, czyli największe przeboje, bez zespołu Baj, ponieważ ona też debiutowała na tym festiwalu, ale patrz, ile osób niesamowitych i artystów debiutowało na festiwalu właśnie w Krakowie. I nie wiem, czy wiesz o tym, że jednym z laureatów festiwalu jest prezydent Siedlec.
1: O, proszę.
0: Tak, no więc laureat, ja pamiętam, że Tomka Chapominowicza poznałem na jednej z osiemnastek w Zbuczynie, no i zaraz właśnie niedługo potem pojechaliśmy do Krakowa na Studencki Festiwal Piosenki. Ja jako dziennikarz muzyczny, natomiast Tomasz jako dziennikarz muzyczny akredytowany na festiwalu, a Tomasz jako artysta. To była zupełnie niezwykła przygoda, biorący udział w festiwalu, no ponieważ on zajął wtedy zaszczytne drugie miejsce na festiwalu i wyobraź sobie, że jury, a tam w jury był chyba wtedy Marek Niedźwiecki, Jacek Kaczmarski, naprawdę, wiesz co, same autorytety właściwie, wiesz, polskiej muzyki. Pamiętam, że pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce dostał właśnie Tomasz Chapunowicz, no i w ten sposób dołączył do takiego zacnego i bardzo elitarnego grona laureatów tegoż festiwalu, no bo wiemy, że na Festiwalu Studenckim w Krakowie swoją przygodę z piosenką zaczynali, zdobyli nagrodę.

Wali nagrodę Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz. To był też oczywiście Marek Grechuta czy Renata Przemyk. Także no wspaniałe, wspaniałe nazwiska. No i dzisiaj jak sobie gdzieś tam poszperamy, prawda? Poszperamy sobie i zobaczymy, kto był laureatem tego festiwalu. Również

0: ja miałem to szczęście być wtedy z Tomaszem na tym festiwalu, pamiętam. No i zresztą pamiętam też, jak Magda Sujka występowała. Też, czyli siostra Marcina Sujki. I też
1: Siedlczanka.
0: Tak, już nie pamiętam, czy to było wyróżnienie, czy to była jedna z nagród, prawda? Ale w ogóle, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, my byliśmy zawsze bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedlce były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o studencki festiwal piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody albo wyróżnienia. No ale Tomasz Chapunowicz przebił wszystkich, tak, wtedy rzeczywiście nie było pierwszej nagrody, on zdobył drugą, no i to było to tak jak główna nagroda w zasadzie, także no możemy się pochwalić. No od tamtej pory rzeczywiście nic się nie wydarzyło, niestety. No Marcin Sujka, o którym rozmawialiśmy w Opolu, tak.
1: A są szanse na to, że któryś z tych młodych siedleckich wokalistów, czy któraś z siedleckich wokalistek przebije się w tych najbliższych latach, gdzieś pokaże się na festiwalu? Widzisz takich następców tutaj gdzieś na naszym lokalnym rynku? Czy raczej ciężko o tym mówić póki co?
0: Absolutnie jest ktoś taki, Magda. Jest to Ola Antoniak, która reprezentowała Siedlce w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Co prawda nie zajęła pierwszego miejsca, bo jak wiemy, Alicja Szczepińska była tak niesamowita, nieprawdopodobna, no i ma tak niesamowity warsztat wokalny, że oczywiście natychmiast zdobyła jak najwięcej głosów, ale Ola Antoniak zdobyła drugie miejsce
1: tak,
0: w tegorocznych
1: tak,
0: preselekcjach. I powiem ci, że rzeczywiście Ola jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowite walory wokalne i ona rzeczywiście świetnie się czuje w tych klimatach, które śpiewa. Te piosenki, które wykonuje, no zresztą Sławomir Sokołowski, to jest autor muzyki, i Aldona Dąbrowska, znamy ich chociażby z piosenki Color of Love dla Michała Szpaka. Ja wtedy byłem w Sztokholmie właśnie na Eurowizji, kiedy Michał Szpak śpiewał tą piosenkę. No więc ten sam tandem autorski napisał dla siedlczanki piosenkę na preselekcję. To jest też w ogóle niesamowita historia. No i Ola zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Ola oczywiście no już startowała w Eurowizji Junior, pamiętamy, tylko Dominik Arin wtedy ją ubiegł, zdobył pierwsze miejsce i pojechał na tą Eurowizję. Ola startowała w dorosłej Eurowizji z piosenką właśnie Sławomira Sokołowskiego. A Sławomira Sokołowskiego znamy między innymi z największych przebojów, ale Aldona też. Aldona też chyba pisała wtedy teksty Kolorowe Sny dla zespołu Just Five, ale również oczywiście Daj Mi Tę Noc, zespół Bolter, lata 80. Te piosenki pisali oni w tandemie, prawda? A mieli też oczywiście kiedyś taki zespół Amadeo, tuż bardziej blisko takiej muzyki disco polo, i taki słynny przebój Letni Wiatr.
1: O, proszę.
0: Tak, no to rzeczywiście to jest tak, to są artyści bardzo znani, ale Sławomir Sokołowski też pisał przeboje dla Krzysztofa Krawczyka i jest znanym właśnie takim kompozytorem z Poznania, prawda? Tam zawsze taka scena była kompozytorów bardzo, Ryszard Kniat, Sławomir Sokołowski, bardzo wielu znanych kompozytorów z Poznania, którzy no, komponowali przeboje dla największych gwiazd polskiej estrady, no właśnie dla Krawczyka, dla Krystyny Giżowskiej, Ryszarda Rynkowskiego, dla wielu innych tak naprawdę, także Poznań rzeczywiście tutaj wyróżnia się na naszej mapie Polski, jeżeli chodzi o kompozytorów. No i tutaj pięknie się wkomponowali i też również napisali przebój dla naszej Oli Antoniak. Ta piosenka miała bardzo dużo wyświetleń w internecie. I przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta piosenka jest po prostu świetnie wykonana i świetnie wyprodukowana. Także wydaje mi się, że Ola Antoniak ma dużą. A z tego, co właśnie Sławomir Sokołowski opowiadał mi, ponieważ jeszcze przed tymi preselekcjami przeprowadzałem z nim wywiad, znaczy przeprowadzałem wywiad z Olą, ale wcześniej rozmawiałem przez telefon z Sławkiem Sokołowskim, to opowiadał mi, że ma duże plany odnośnie Oli. To znaczy, że oni rzeczywiście inwestują w jej talent i mają nadzieję, że wkrótce Ola będzie no, taką gwiazdą, prawda, polskiej estrady. Także miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. Na razie rok po preselekcjach mamy taki spokój troszeczkę, prawda? Nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś nowej piosenki, nowego singla Oli, ale myślę, że niebawem znowu wystartuje po prostu z jakimś singlem, z jakąś niesamowitą piosenką, tak jak mi opowiadał to Sławek Sokołowski, że wiążą z Olą bardzo wielkie nadzieje na przyszłość.
1: No myślę, że nasi słuchacze również z wielką radością posłuchaliby kolejne

0: hitu w wykonaniu Oli, a warto dodać, że ona jest bardzo młodą osobą jeszcze, ona jest jeszcze uczennicą liceum.
1: No tak, chodzi do Królówki oczywiście, dokładnie. Jest uczennicą Królówki, można ją zobaczyć na ulicach Siedlec. To była w ogóle niesamowita historia, bo w momencie, kiedy jej piosenki, ta piosenka cały czas gdzieś tam była prezentowana w telewizji, w preselekcjach i w momencie, kiedy zdobyła te drugie miejsce, no to Olę normalnie można było zobaczyć w dresach, bo Ola ma taki styl bardzo naturalny. Ona pochodzi z Przygód.
0: Tak, to blisko Siedlec.
1: Małej miejscowości, tak. Blisko Siedlec. Dojeżdża tutaj, prawda, do Królówki, do szkoły. No i można ją zobaczyć tutaj w kilku miejscach. Pije sobie gdzieś tam herbatkę, prawda, w kawiarni, czy też chodzi w dresach po ulicach Siedlec. I myślę, że mało kto by rozpoznał Olę w tamtym okresie, kiedy była ta Eurowizja, ponieważ no jak wyszła na scenę oczywiście, to emanowała tą taką niesamowitą aurą swoją jako wokalistka, no i ten głos rzeczywiście ma potężny i piękny i piękne te walory wokalne. No a w Siedlcach oczywiście w dresach dziewczynka taka niepozorna, prawda, wyglądająca na 15-16 lat, wiesz, także myślę, że może mało kto by rozpoznał, ale ja właśnie Olę jeszcze też spotykałem na ulicach w tamtym momencie, tak.
0: To jest piękne, że ten wielki talent muzyczny spaceruje tutaj po naszych siedleckich ulicach.
1: I myślę, że będzie rozkwitał. Absolutnie. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że Ola rzeczywiście będzie jedną z tych wokalistek siedleckich, która zrobi karierę.
0: Tomku, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy te wielkie muzyczne gwiazdy gościły w Siedlcach i czy często bywały w Siedlcach, bo myślę, że pamięć nasza jest trochę zawodna. No, przy okazji różnych wydarzeń w naszym mieście, no też mieliśmy, jak sięgnę pamięcią, do czynienia tutaj z licznymi gwiazdami. Ja chyba do tej pory najbardziej zapamiętałam koncert Maryli Rodowicz w Siedlcach.
1: Ach, to ty mówisz o polskich gwiazdach,
0: oczywiście,
1: tak?
0: Oczywiście, no polskich, najpierw polskich.
1: Ależ no to ja ciebie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, to praktycznie właściwie nie było chyba tylko Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. W Siedlcach, natomiast wszystkie gwiazdy właściwie były. Więc tutaj rzeczywiście opowiadanie o artystach znanych, którzy przyjeżdżali do Siedlec, nie ma chyba sensu, ponieważ właściwie wszyscy byli w Siedlcach na przestrzeni lat. Natomiast wyobraź sobie, że również były gwiazdy zagraniczne. Na przykład w latach 70., a pamiętasz taki przebój Dziewczyna o perłowych włosach?
0: Oczywiście.
1: Omega, słynny węgierski zespół Omega występował

0: prawda, nieopodal naszego tutaj studia. I wtedy również był jeszcze inny znany zespół węgierski, Scorpio. I słuchaj, był prawdopodobnie, ale tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale 3 dni temu, dosłownie, świetnie, że mnie o to zapytałaś, opowiadał mi ktoś właśnie, jeden z takich weteranów, gitarzystów tutaj w Siedlcach, że również na tym koncercie, również w tym koncercie uczestniczył Goran Bregović, tylko nie jeszcze jako znany Goran Bregović, tylko on grał z takim zespołem jugosłowiańskim Bielodugme. Prawdopodobnie on również występował w Centrum Kultury i Sztuki. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale jeżeli muzyk z Siedlec opowiada takie rzeczy, to znaczy, że w latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregović z zespołem Bielodugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony. Jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregović z Bielodugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę Gawędy o siedleckich koncertach. Mam teczkę tutaj ze sobą, słuchaj, 140 stron.
1: O, wow.
0: I tej informacji mi brakuje jeszcze, żeby potwierdzić, także bardzo bym prosił o telefony, gdyby ktoś oczywiście na 100% wiedział, że był ten koncert i widział ten koncert Gorana Bregovicia z tym jugosławiańskim zespołem. Ale oczywiście był również zespół Bonem w Siedlcach. To były takie koncerty, och, jeszcze świętej pamięci Andrzej Mężerycki organizował właśnie ten koncert w Centrum Kultury Sztuki, jako dyrektor opowiadał, że Bony M przyjechał do Polski na 2 koncerty. Jeden koncert odbywał się, znaczy właściwie w Europie, jeden koncert odbywał się w Warszawie, drugi odbywał się w Siedlcach, więc stać było Siedlce na koncert Bony M, dlatego że połączono koszty, prawda, czyli te koszty podróży z Warszawy do Siedlec, Siedlec do Warszawy. Oni oczywiście przylecieli z Londynu gdzieś tam, z tego co słyszałem. No i udało się zorganizować koncert Bony M w Siedlcach. Z artystów zagranicznych oczywiście był jeszcze zespół Bad Boys Blue w Siedlcach. No ale oczywiście z tym takim wokalistą z Liverpoolu, głównym wokalistą, zespół Bad Boys Blue, to był świetny koncert też na Błoniach i oni jeszcze zdążyli zagrać koncert, ale już Edyta Górniak, która razem występowała z Bad Boys Blue, nie zdążyła zagrać tego koncertu, ponieważ była straszna ulewa wtedy na Błoniach, no i Edyta Górniak nie wystąpiła, wystąpił tylko zespół Bad Boys Blue. To były Dni Siedlec, to był też niesamowity koncert.
1: Tomku, to o zagranicznych gwiazdach sobie posłuchaliśmy. Nie zdawałam sobie sprawy, że naprawdę tylu światowej klasy artystów w Siedlcach gościło, ale myślę, że nasz region też nie ma się czego powstydzić, jeśli chodzi o gwiazdy i o festiwale, bo tutaj regularnie odbywają się festiwale, również współcześnie. No teraz takim chyba najbardziej obleganym przez publiczność jest Before Festival w Siedlcach. Oczywiście gościsz tam regularnie.
0: Tak, oczywiście. Słuchaj, Before Festival, zdecydowanie. Publiczność mogła przekonać się, słuchaj, jakie jest szerokie spektrum polskiego rapu na Before Festival, ponieważ tam obok legend gatunków takich jak PZ i Soku, na scenie wystąpili także przedstawiciele młodszego pokolenia. No i Bambi na przykład, słyszałaś? Bambi, White, słuchaj, ten ostatni swoim występem to tam szczególnie porwał nastolatków, 15-latkowie, 16-latkowie, no kochają po prostu tę muzykę. Słuchaj, no i właściwie to młodzi artyści teraz coraz mocniej kształtują, można powiedzieć, oblicze polskiego rapu, no i wyznaczają kierunki rozwoju rodzimej sceny. Before Festival, rzeczywiście, no mogę powiedzieć, że słuchaj, 2 dni koncertów, tysiące fanów, kilkanaście godzin muzyki, przecież koncerty kończyły się prawie o 4:50.
1: Magda, o świcie.
0: Ja wracałem, tak, ja wracałem z koncertu, słuchaj, o świcie i ja już od razu pisałem relacje do internetu, wiesz. To była po prostu niesamowita historia, ponieważ w ogóle nie spałem. Tak do 7 do 8 właściwie, to właściwie po co spać, prawda?
1: No oczywiście.
0: No ale też powiem ci, że no, to był taki trochę punkt zaczepny, no bo też wielu mieszkańców z tamtej okolicy narzekało, wiesz. No niestety, no ale ten festiwal było słychać faktycznie. Wcześniej on gdzieś tam się odbyło nad Zalewem. Zresztą to jednym z organizatorów jest mój kolega, któremu kiedyś, jak miał 15-16 lat, Jarek Kostrzewa, ja go wspomnę, słuchaj, ponieważ to jest niesamowita historia. Jarek Kostrzewa przyszedł kiedyś do mnie, jak miał 15-16 lat i był uczniem jednym z siedleckich szkół, że w Siedlcach chciałby zorganizować festiwal hip-hopowy. I on niestety nie może zorganizować tego festiwalu, bo był w jednej instytucji kulturalnej, w drugiej instytucji kulturalnej, nikt nie chciał pomóc mu zorganizować tego festiwalu. No i słuchaj, kiedyś uderzyliśmy po prostu na stanicy nad Siedleckim Zalewem i tam zorganizowaliśmy rzeczywiście ten festiwal.

0: Ja pomogłem w organizacji tego festiwalu. No i Jarek Ostrzewa jest jednym z inicjatorów tego Before Festival po latach. Ale on wcześniej jeszcze, jak wyjechał z Siedlec, to pracował w jednej z największych wytwórni płytowej w Polsce, Universal Music Polska, i on zajmował się bardzo znanymi raperami, organizował im promocje płyt, promocje, wiesz, piosenek, prawda, w radiu, w telewizji. Roxy Węgiel też i takimi znanymi różnymi artystkami młodego pokolenia zajmował się Jarek. No i słuchaj, po wielu latach powrócił i mówi, że chciałby zorganizować... no i tamten festiwal, który zorganizowaliśmy nad Zalewem, pamiętam wiele, wiele lat temu, to wtedy też przeznaczyliśmy pieniążki z tego festiwalu na rzecz Domu Dziecka w Siedlcach, więc to taka słynna też była charytatywna akcja. No i teraz po wielu latach Jarek powrócił oczywiście, ponieważ jest to jego rodzinne miasto, no i od kilku lat, od dwóch chyba czy trzech, organizuje ten Before Festival.
1: SK Siedlce. SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
1: SK Siedlce.
2: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z zarządu Mazowsza, radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
3: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie samorządu województwa mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt jest opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami w takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w departamencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o

0: otaczający nas świat, zdaję sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
1: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd województwa mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
2: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie Każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec zakupić, jakie paliwa, jaka jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz samorządu województwa mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że To jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza. To jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności. Więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
3: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
4: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z tym za tym poszły programy finansowe, poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy. Natomiast barierą dla wielu osób związanych

0: Ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa. I to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących, pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie za biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę. Gminy to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów to jest duże wyzwanie na pewno dla nas, organizacyjne, ale także dla gmin i tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami, ale efektem będzie czyste powietrze, no i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
1: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego, w tym programie, oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa, to te programy, na początku był program dotyczący Mazowsze dla czystego powietrza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym, z jednej strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i oprócz tego, że to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
0: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przyniósł sprzęt, może warto go pokazać, bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizy i nagle. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji,

0: to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się też, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązania.
1: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
2: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo.

0: Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Smokolski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które
1: pokazują,
0: już stoją 2 tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Zbuczynie, bo po 2 tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
2: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją smogowe sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
3: SK Siedlce.
4: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
5: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
6: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiedlce.com możesz znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o Siedlcach zbierane przez uczniów

0: Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
1: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiatce.com możesz znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o siatkach zbierane przez uczniów.
0: Porozmawiamy chwilę z autorką tego zamieszania, tak naprawdę, bo młodzież potrzebuje czasami trochę inspiracji i osoby, która spoi to wszystko.
2: Inicjatorami programu Siedlce są Anna Dynka z agencji reklamowej Techmedia, również pan Korowski tutaj wspierał nas i również ja, Monika Olęcka. Jest to projekt międzyszkolny, który ma promować miasto Siedlce, ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie Program Siedlce można znaleźć gry terenowe, quizy o Siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie w szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
1: Wiktoria Szczurowska.
0: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
1: No, ostatnio mogę się pochwalić, byłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Prowadziłam wywiad z paniami studentkami. Studiowały logopedię i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy, moim zdaniem. Wywiad jest już na Facebooku, także można go obejrzeć, jak najbardziej zachęcam. A oprócz tego, no, lubię też tworzyć grafiki o Siedlcach. Myślę, że to sprawia mi taką frajdę. Realizuję się w projekcie, naprawdę mi to pomaga rozwinąć siebie. Myślę, że tak, dzięki temu zdobywam nowe pasje i rozwijam te, które już mam.
0: Czy ty chciałabyś zostać dziennikarzem w przyszłości? To taka próba przed gdzieś tam wyborem studiów może?
1: No, przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili. I no, nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
0: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
1: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
0: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
1: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
0: Dużo czasu poświęcasz na program Siedlce. Nie koliduje to na przykład ze szkołą?
1: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
0: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
3: Miałam praktyki w Techmedia, skąd znam Anię Dynkę i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program i bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
0: Social media to coś, co cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
3: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości w tym kierunku pójdę.
0: A czy współpraca z programem Siedlce daje Ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
3: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
4: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe

0: ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
1: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
0: Najbardziej lubię tworzyć grafiki, ale również bardzo mnie jakby interesuje szukanie informacji na temat Siedlec, bo często dowiaduję się czegoś nowego, na przykład rzeczy, których w ogóle nie miałam pojęcia, a jednak historia naszego miasta jest dosyć ciekawa. I dużo miejsc ciekawych mamy w mieście, które warto naprawdę odwiedzić i właśnie lubimy z koleżankami jakby je sprawdzać i później możemy je opisywać na stronie, czy warto je odwiedzić.
1: A co było takiego zaskakującego? Jakie miejsce odkryłyście, o którym wcześniej nie miałyście pojęcia?
0: No to chociażby niektóre restauracje, gdzie podawane jedzenie jest razem z kwiatami.
2: SK Siedlce News.
3: Monika Półbratek, pora na magazyn lokalny radia SK Siedlce, a w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
2: SK Siedlce.
4: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu z Siedlec. Przedstawcie się proszę.
5: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
6: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
5: I założyciel.
4: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
5: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowany obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale...
6: No, od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo. W międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
5: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
6: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
5: I tu już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
6: Około muzycz

0: też różnych zdarzeń.
1: Tak. Karaoke.
0: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
1: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko Sebastian się zgłosił, tak.
2: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
1: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach oraz Michał, mój szwagier, gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną i jest trudno do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Ale zęby mu dopiero rosną.
0: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
1: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
0: Tak. I robi świetną robotę.
1: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
0: brakuje
1: w powietrzu.
0: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
1: Może to klawiszowcem.
0: Klawiszowcem, tak. I czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
1: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym.

Aneta Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie, prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś. Kontakt ze śpiewaniem, myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie, prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś.

0: Jak długo zajęło Wam zgranie na aż 8 osób, to nie jest mało. I stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
1: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
2: To prawda, to szczera prawda. Natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę, rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas i Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać
1: i selektywnie gitary. Osoba po osobie, dzień po dniu.
2: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
1: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
2: Takie przydomowe.
1: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze obcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co to nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae. Od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że

0: Da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
1: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
0: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć. Różni są wyznawcy religii Rastafari. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafari, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki, i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
1: A myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Sądzę, spore akcji, tak. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego. Nie mamy żadnych oczekiwań względem.
0: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak. Staramy
0: tak
2: się podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda, bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
0: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś, jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jaki za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec... Każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa, musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
0: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
0: Przede wszystkim o teksty. Muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów, natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał. Nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots, mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne.

0: podobne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak, jak czujemy, o tym, co widzimy, co tu jest.
1: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
0: Zagraniczne?
1: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku w stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość. I ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzyż,
0: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
0: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając to na żywo, jak na żywo. W dniu wydania, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiem.
0: Wspominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawienia członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
1: Właśnie chciałam o to zapytać.
0: Najmłodsza członkini.

0: Rozumiem.
1: Pominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawienia członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
2: Właśnie chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini.

0: wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
0: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo. Dwie kosy, czyli 1977. Pozdrawiam.
2: Właśnie, powiedzcie, jak się pracuje? Jest was ośmioro, jesteście rozstrzeleni wiekowo, też płciowo. Jak się pracuje w tak dużej grupie, tak bardzo zróżnicowanej?
1: Zero roszczeń.
0: Bez spinki. Tak po prostu, jakbyśmy chcieli to zrobić.
2: Ale czy właśnie ta wasza różnorodność wnosi coś dobrego do zespołu? Że na przykład ktoś rzuci jakiś pomysł, o którym ktoś inny w ogóle by nie pomyślał, przynosi gdzieś tam ze swojego środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam nakręcacie twórczo? Czy, nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
0: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby jest sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny dżemujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia. Myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie. Stąd taki komfort pracy mi się wydaje i po prostu bycia w zespole i grania. Co też wydaje mi się przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne. Każdy chce.
1: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie i albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
2: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam? Czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
1: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen, Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa. I rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki. I po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród. Człowiek drugiemu człowiekowi grób, z okien nie leci grów, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał koło mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że no, w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszę tego wszyscy na ulicy słyszeć. Natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie przyśpiewałem, nawet nie leci grów, tylko łup, łup, łup. O, i myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wróciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
0: A, dzwoni mi, pisał, pisałeś, że masz kawałek.
1: Tak, już. Bo tak, tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod tym teledysk.
2: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
1: Tak.

0: To prawda, należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
1: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence? Co
0: właśnie
1: tak wynikło?
0: Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam, to jest zwykłe nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale to jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek. Włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pognieconym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
2: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć, wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
1: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, ale czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
2: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
0: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
2: Tak.
0: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonaliów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
2: dużo.
0: Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
1: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
0: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.

0: Natomiast jeżeli pytasz o te wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerzej, że nigdy go nie było.
1: Mieliśmy, to prawda.
0: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli.
2: Tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
0: to też.
2: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
0: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
3: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć.
2: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
0: muzyką.
2: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym SK Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
0: SK Siedlce.
2: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
1: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy. Więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
2: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym

kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie

0: Zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki. No i była taka dosyć zacięta rywalizacja. To wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak? No bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. To nie koniec, tak? Pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej, jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce. Współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo i przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
1: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
0: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa. I dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
1: A wracając

0: Wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gortata były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
1: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które no znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego Kanadyjczyka, kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że no wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
0: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w Ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce, bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
1: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w

0: w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
1: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
0: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy.

wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy

0: Nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
1: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma powiedzmy swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy musiałoby to być, no w ogóle awans, uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
0: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej. Jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
1: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. Wśród siedleckich szkół chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie z szkół podstawowych było powiedzmy z 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy, również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, i tak dalej. Taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
0: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
1: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest myślę rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc

0: w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania. To są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: A ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za Muzeum Regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli Muzeum Regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
0: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi Siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, kilka dni temu, zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
1: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często. Mnóstwo tych dodatkowych i

0: imprez. No i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
1: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją, i tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
0: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
1: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak? Możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
0: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
2: SK Siedlce.
3: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
4: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej.

0: naszej metropolii miejsc godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje, brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingów, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przy Panu Bogusku. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zmuszone.
1: SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce. Gość Agnieszka Paszczur z Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A skoro Agnieszka w naszym studiu, to możecie się Państwo spodziewać, że dzisiaj poznamy kolejną postać bardzo ważną dla Siedlec, dla regionu. I tym razem, Agnieszko, będzie to Ludomir Benedyktowicz. Nagroda jego imienia jest przyznawana właśnie corocznie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. A dzisiaj postaramy się powiedzieć Państwu, kim on był, przybliżyć trochę jego biografię, bo ta biografia jest naprawdę, można powiedzieć, zaskakująca w wielu momentach, ale też no, bardzo piękna, bardzo, bardzo ważna, bo on był i leśnikiem, i uczestnikiem powstania styczniowego, i malarzem bardzo niezwykłym, o czym Państwu postaramy się powiedzieć, ale no, może od początku, żeby Państwo się nie pogubili w tym moim słowotoku, to skąd pochodził Ludomir Benedyktowicz?
3: Ludomir Benedyktowicz urodził się 5 sierpnia 1844 roku we wsi Świniary, czyli to bardzo blisko. Kiedy są Państwo w trasie, przejeżdżają przez Mokobody, to do maleńkiej wioski już bardzo blisko. Śladów obecności artysty w tej miejscowości próżno dziś szukać, ale jeśli zatrzymamy się i będziemy chcieli zwiedzić świątynię w Mokobodach, to

proszę zwrócić uwagę, przy głównym wejściu, zaraz po prawej stronie, jest tabliczka, która informuje o tym, że w tym kościele Ludomir Benedyktowicz dosłownie kilka dni po swoich narodzinach został ochrzczony. W tej chwili mamy kontakt z młodzieżą, z dziećmi jeszcze ze szkoły podstawowej w Mokobodach, którzy poznają Ludomira Benedyktowicza, bo okazuje się, że czas zaciera ślady, ale taką doskonałą okazją do odświeżenia pamięci, w ogóle zapoznania się z samą postacią, z jego twórczością, dorobkiem, jest przypadająca w 2026 roku setna rocznica śmierci Ludomira Benedyktowicza i też z tej okazji nasze muzeum przygotowało wystawę dedykowaną Ludomirowi Benedyktowiczowi. Wiemy, że właśnie w tych Świniarach Benedyktowicz w niewielkim majątku ziemskim, w takim dworku, pomieszkiwał. Celowo mówię, że pomieszkiwał, bo bardzo wcześnie, już jako dziecko, mniej więcej w 5 roku życia, przeprowadził się do Warszawy i tam już odbywała się jakaś taka znacząca edukacja. Dużo osób mnie pyta, czy był takim dzieckiem, które malowało, czy są jakieś ślady działalności artystycznej. Ja myślę, że na takim poziomie, na jakim w tamtych czasach była możliwość, żeby dziecko rozwijało swoje zdolności. Rodzice rzeczywiście byli świadomi, że Ludomir jest uzdolniony, ale ta droga do zdobycia takiego pełnego wykształcenia artystycznego usłana jest wieloma trudnymi wydarzeniami w życiu Benedyktowicza. Oczywiście, no tak, trudno to ująć w słowa, ale wydaje mi się, że nie mielibyśmy dorobku artystycznego Ludomira Benedyktowicza, i to brzmi, wiem, w moich ustach bardzo przewrotnie, gdyby nie stracił dłoni podczas tego słynnego powstania styczniowego. Ludomir Benedyktowicz od samego początku chciał być malarzem. O tym musimy pamiętać, ale rodzina sprzeciwiała się tej decyzji. No, zawsze się mówiło, że jest to niepewny zawód. Tym bardziej w takim środowisku wiejskim ta świadomość tego, że jest to zawód nieprzydatny, jeszcze się potęgowała. Więc ojciec rzeczywiście zachęcał, i to proszę wziąć w cudzysłów, to była taka decyzja bardzo stanowcza, że ma zostać leśnikiem, dlatego że będzie mógł pracować albo w leśnictwie, albo w rodzinnym majątku. No i oczywiście trafił do tego słynnego Instytutu Leśnego w Broku, gdzie instytut, jak pamiętamy, był zakładany przez słynnego profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. Tutaj zachęcam, żeby sobie pośledzić troszeczkę te koleje życia profesora, bo on stworzył coś bardzo wyjątkowego w ogóle na tej mapie szkolnictwa w naszym kraju, który, jak wiemy, wtedy był pod zaborami. No i takim wyróżniającym się studentem oczywiście Ludomir Benedyktowicz bez wątpienia był, więc tutaj już badając ten etap studiów, wiemy, że był człowiekiem szalenie zdolnym, ale też pracowitym. I warto o tym pamiętać, bo ten instytut, myślę, przyczynił się do tego, że Benedyktowicz pozostawił po sobie twórczość z takimi, a nie innymi tematami. Jakby takim głównym tematem, który powracał zawsze w jego twórczości, to jest temat mazowieckiej sosny. Nawet była taka pisarka, która pozostawiła biografię, taką powieść dokumentalną o Ludomirze Benedyktowiczu, Paleta z mazowieckiej sosny, więc to już nam sugeruje tok w ogóle śledzenia tej twórczości artystycznej Ludomira Benedyktowicza. Alicja Okońska, bo o niej mowa, miała tę przyjemność, że wtedy, kiedy pracowała nad tą powieścią dokumentalną, to miała styczność zaraz po śmierci Ludomira Benedyktowicza

Dyktowicza, jakby z tym najbliższym otoczeniem artysty. I w tej fabularyzowanej opowieści udało jej się uchwycić parę takich istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o Benedyktowicza. Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że ten bolesny moment w życiu Ludomira Benedyktowicza zdarzył się właśnie na drugim roku w studiów w Instytucie Leśnym. To taki moment bardzo przełomowy. To był oczywiście ten słynny udział w Powstaniu Styczniowym i wtedy Ludomir Benedyktowicz został ciężko ranny. Postrzał w lewe ramię oraz amputacja prawej dłoni dokonana przez... Oczywiście ten atak dokonany na niego przez kozaka, to wszystko zmieniło jego los, ale amputacja lewej ręki uratowała mu tak naprawdę

oczywiście ten atak dokonany na niego przez kozaka, to wszystko zmieniło jego los, ale amputacja lewej ręki uratowała mu tak naprawdę

0: przyrządy do operowania, więc to naprawdę przy takim, przy takich skromnych, minimalistycznych możliwościach została przeprowadzona ta amputacja niemal na żywca, po to by nie wdała się ta gangrena. I oczywiście oni do osób, które były wtedy na miejscu, powiedzieli, że on nie przeżyje. To jest mało prawdopodobne. W jakiejś takiej śpiączce przebywał około miesiąca i kiedy się wybudził, to było niesamowite takie zaskoczenie dla wszystkich. I oczywiście ten okres rekonwalescencji wiązał się z jakimś takim silnym też uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym, kiedy on się zorientował, że nie ma rąk, a trzeba powiadomić rodzinę. I o tym oczywiście opowiadam Państwu dzięki tym szczegółom zawartym właśnie w tej fabularyzowanej opowieści Alicji Okońskiej, kiedy się okazało, że on nie ma podstawowych narzędzi do pracy, do studiowania, do w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, no to wtedy popadł właśnie w stan takiej dość silnej depresji i lekarze, którzy pojawili się po tym wybudzeniu, jeden właściwie z lekarzy próbował znaleźć jakieś takie rozwiązanie i mówi, że trzeba poinformować rodzinę, że wszystko zmierza ku dobremu. I on mówi, ale jak ja mam coś napisać? I lekarz padł na pomysł, że na tych kikutach za te bandaże można wsunąć przyrząd do pisania. I to była taka pierwsza podpowiedź, która jakby spowodowała, że Ludomir Benedyktowicz sam uporał się z wynalezieniem przyrządu, który ułatwiałby i pisanie, i malowanie. I to jest właśnie ten czas tej rekonwalescencji. Ale zmierzam też do tego, że ta rekonwalescencja, zdaniem Alicji Okońskiej, odbywała się gdzieś w lesie. Więc ta przyroda, potęga przyrody, piękno miały ogromny wpływ na dochodzenie do tego zdrowia. Oczywiście on w tym czasie przeżywał bardzo trudne chwile i właściwie można śmiało powiedzieć, że nie chciał żyć, bo to było bardzo trudne takie doświadczenie, ale to, co pozwoliło mu wyjść z tego trudnego momentu, to jest śpiew ptaków. Tak długo wsłuchiwał się w ten koncert, dopóki ta muzyka nie zagrała mu w sercu. Jakby on stał się tym śpiewem ptaków. To tak bardzo ładnie jest opisane w tej książce, które Państwu bardzo polecam, ale myślę, że wtedy, kiedy szukał sensu w swoim życiu, jakoś tak bardzo mocno przemówiła do niego ta mazowiecka przyroda, gdzieś takiego głębokiego lasu, gdzie też musiał przebywać, nie ukrywajmy tego, w odosobnieniu, żeby nikt go nie odnalazł.
1: No tak, to chodziło o uratowanie jego życia po raz kolejny,
0: bo oprócz tego, że udało się lekarzom ocalić jego życie, to oczywiście robiono wiele, by zatrzeć ślady. Nawet w tym miejscu, gdzie odbyła się ta słynna potyczka z kozakami, pojawiła się jakaś taka tabliczka informująca o tym, że Benedyktowicz poległ w tym zdarzeniu i że on po prostu nie żyje. I te informacje o jego śmierci, tak nawiasem mówiąc, udało się ukryć chyba przez 10 lat. Dopiero kiedy na zaproszenie przyjaciół pojawił się w okolicach 1 listopada w Proku. Oczywiście te kikuty były ukryte pod peleryną, żeby nie wzbudzały zainteresowania, a ponieważ to były te święta listopadowe, to niektórzy myśleli, że to jest zjawa do tego stopnia. I on wtedy też po 10 latach od tych słynnych wydarzeń związanych z powstaniem został zaaresztowany. Przez chwilę więziono go na Cytadeli Warszawskiej i nawet na wystawie pokazujemy Dziewczynę z konwią, rysunek wykonany przez Ludomira Benedyktowicza właśnie wtedy, kiedy przebywał w areszcie. Opowieści są takie, że to był drugi moment, kiedy dosyć trudno znosił, jeśli chodzi o tą całą

0: sferę psychiczną, to odosobnienie, i któregoś dnia miał otworzyć okno i właśnie jego oczom ukazała się piękna dziewczyna niosąca wodę, ukazana boso. Wiemy, że rysunek powstał w styczniu, więc jest mało prawdopodobne, żeby faktycznie ta opowieść o tym, jak to się wszystko działo, żeby to było takie zgodne z faktami historycznymi. Niemniej jednak ten rysunek jest ważny z punktu widzenia historyka sztuki, bo jest zapisem też tematu postaci ludzkiej, tak? Tematu, który podejmował w swojej późniejszej twórczości Ludomir Benedyktowicz. Oczywiście o tym wszystkim Państwu opowiadam w kontekście jego udziału w powstaniu i jakby tych wszystkich konsekwencji tego, co powstanie, w którym on wziął udział i wszyscy jego koledzy z tego Instytutu Leśnego. Opowiadam o tym i zwracam też uwagę na te momenty, które zadecydowały, że Ludomir Benedyktowicz jednak z zagorzałego patrioty i leśnika stał się jednak malarzem.
1: 10 lat ukrywa się tak naprawdę, tak? Ciężko ranny. Jego życie, można powiedzieć, cudem praktycznie udało się lekarzom w tych siermiężnych warunkach uratować. Można powiedzieć, że to jest taka historia bardzo młodego mężczyzny.
0: Przystojnego bardzo.
1: Przystojnego jeszcze. To możecie Państwo zobaczyć, tak? Na rysunkach, na obrazach, które też możemy oglądać w muzeum.
0: Możemy, tak. Jest dużo z fotografii, które dokumentują, jak Ludomir Benedyktowicz wyglądał przed tym zdarzeniem, jako taki młody, dobrze zapowiadający się leśnik. No i są zdjęcia pokazujące go, jak wygląda w chwili rekonwalescencji.
1: Na razie poznajemy Ludomira Benedyktowicza jako bohatera, tak, uczestnika powstania styczniowego, ale też młodego człowieka, który mierzy się z ogromną życiową tragedią, bo strata tak naprawdę obu dłoni, brak możliwości, można powiedzieć, organizowania sobie takich codziennych nawet czynności musiała być dla niego ogromnym ciosem. Mimo to on się nie poddaje. Tak, gdzieś tam znajduje sens w swoim życiu, zaczyna tworzyć piękne rzeczy i myślę, że teraz może trochę o tym Państwu opowiemy, bo tych obrazów stworzył naprawdę bardzo dużo i tak jak wspominałaś już na początku naszej rozmowy, on był rozkochany w tej mazowieckiej przyrodzie, przede wszystkim to możemy właśnie w jego twórczości zaobserwować.
0: Oczywiście zaraz po tym, jak doszedł do zdrowia po utracie rąk, było już niemożliwe, żeby został tym leśnikiem i ten zawód wykonywał. Nie było powrotu, instytut w ogóle chyba został rozwiązany i skoro nie mógł być leśnikiem, to został malarzem, tak krótko rzecz.
1: Tak trochę jak chciał wcześniej.
0: Rzecz ujmując, szkoda, że to musiało tak tragicznie wszystko przebiegać, ale tak rzeczywiście w życiu bywa i on często też może nie to, że się skarżył na swój los, ale dosyć często mówił, że ten jego życiorys jest dosyć tragiczny i musi przechodzić przez trudne wydarzenia, żeby sięgać szczytu. I to też daje do myślenia w tych czasach nam współczesnym, kiedy dostajemy taką postać, którą wspominamy z racji setnej rocznicy śmierci, że mimo wszystko dało się. To nie był też czas, kiedy znaliśmy profesjonalnych, niepełnosprawnych artystów. To wcale nie wyglądało tak kolorowo. Benedyktowicz najpierw też uczył się troszeczkę u Wojciecha Gersona i potem zdecydował, że będzie zdawał do Królewskiej Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc bardzo ambitnie. Znane są te opowieści, jak przez 24 godziny, kiedy podróżował do Monachium, nie miał niczego w ustach, bo postoje były krótkie i on nie miał możliwości, żeby sobie jakieś jedzenie przygotować. Także to musimy sobie też wyobrazić.
1: Tak.
0: A tu po prostu jedzie młody człowiek z teczką, którą chce złożyć w akademii i chce starać się o przyjęcie na uczelnię. To bardzo tak działa na wyobraźnię i w ogóle człowieka tak jakoś niesamowicie

0: podnosi, kiedy wiemy, że był ktoś taki, kto dał radę bez dłoni zostać tym artystą, i to takim artystą, i to lubię tutaj tak mówić, żył z pracy własnych rąk. Jakby to nie brzmiało, brzmi bardzo dumnie. Tateczka w tym Monachium spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. On Akademię Monachijską skończył. Z tego okresu na wystawie, którą mogą Państwo oglądać do 6 września, więc jeszcze przez całe wakacje, można oglądać ten słynny obraz Podjazd Powstańców, który właśnie w Monachium został namalowany, i to są te słynne takie ciemne monachijskie sosy, jak mówimy tak bardzo potocznie, ale to jest to takie kluczowe wydarzenie, bardzo symboliczne, idealnie odmalowane przez Ludomira Benedyktowicza, pokazujące kluczowy moment dla jego przyszłego życia, to co zadecydowało o tym, że został artystą, ale nie tylko artystą realizującym się jako malarz, bo musimy pamiętać, że on też bardzo ładnie potem pisał, i właściwie w tym okresie monachijskim, bo przy tym temacie pozostajemy, to kto wie, czy nie bardziej w Polsce znany był jako pisarz, dlatego że te wszystkie wystawy, które w tym czasie odbywały się w Monachium, on w nich uczestniczył i przygotowywał dla prasy polskiej recenzje z wystaw, więc tutaj ta zdolność pisarska myślę, że bardzo się rozwinęła, i to spotkało się z takim dobrym przyjęciem tutaj w Polsce. W warszawskiej Galerii Zachęta, no oczywiście też miał swoje wystawy, i tutaj też jest znana taka opowieść, kiedy Henryk Sienkiewicz chyba z którymś malarzem rozmawiał, i zresztą Sienkiewicz też kupował obrazy Ludomira Benedyktowicza, i mówi, co to zrobić, żeby wszyscy polscy malarze tak technicznie, sprawnie malowali jak Benedyktowicz, może trzeba im poobcinać ręce. To oczywiście takie żartobliwe, ale pokazujące to docenienie, że prawdopodobnie musiał się starać dwa razy bardziej. Myślę, że ten bark, który bywał nadwyrężany, żeby właściwą pozycję przyjąć podczas malowania, to wszystko wymagało od niego takiego ogromnego wysiłku fizycznego, i też wiązało się z ogromnym bólem fizycznym, którego chcąc być malarzem na pewno często doświadczał. Ale lubił, kochał, można nawet rzec, to co robił.
1: My trochę żyjąc we współczesnym świecie chyba zapominamy, jak było trochę wcześniej, właśnie w czasach Ludomira Benedyktowicza. Zapominamy, że no, w XIX wieku właśnie medycyna no, stała na dużo niższym poziomie. Jak się chciało zdawać na studia, to nie wysyłało się swojego zgłoszenia mailem, tylko trzeba było pokonać setki, czasami tysiące kilometrów, osobiście zawieźć podanie na studia, tak? Czy jak w przypadku Benedyktowicza również swoje prace. Czasami taka wyprawa potrafiła trwać i kilka tygodni, jeśli chciało się studiować gdzieś w odległych miejscach. No i też tak, ten okres, kiedy Benedyktowicz już tworzy, tak? To nie ma jeszcze mowy o tym, że pojawią się jakieś protezy, które mu bardzo mocno pomogą, tak, w malowaniu. Więc wspominając Ludomira Benedyktowicza, chyba musimy właśnie zwracać mocno uwagę naszych słuchaczy na to, w jakich czasach on żył i z czym się na co dzień mierzył. To nie są czasy, kiedy mamy roboty, tak? Kiedy na każdym kroku gdzieś tam możemy liczyć też na jakieś udogodnienia, tylko naprawdę to są jeszcze czasy, kiedy on absolutnie sam musiał sobie w wielu sytuacjach poradzić.
0: Przychodząc na wystawę, mogą Państwo wręcz oglądać przyrząd, który sam wymyślił, a wykonał ten przyrząd miejscowy kowal. Właśnie, ale to wszystko było pod dyktando Ludomira Benedyktowicza. Ta nasza wystawa oczywiście oprócz tych pamiątek też pokazuje obrazy o tematyce powstania styczniowego, malarstwo rodzajowe z ukazanymi w tle pejzażami, życiem polskiej wsi. To wszystko, tak jak już wspominałyśmy, że jeden temat to te sosny, ale też ten

ulubiony temat w twórczości artysty, to jest ten pejzaż polskiej wsi. Wśród tych wszystkich dzieł malarskich Benedyktowicza, to jest kameralna wystawa, żeby tak państwo nie odnieśli wrażenia, że bardzo dużo czasu trzeba spędzić, ale wystawa, która ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć, zainteresować i zachęcić do poczytania też literatury na temat Ludomira Benedyktowicza. Mamy też realistyczny portret konia, bo tym tematem też się zajmował. Też zwracam zawsze zwiedzającym uwagę na kompozycję kwiatową, która wita właściwie osoby wchodzące do tej sali, gdzie jest prezentowana twórczość Ludomira Benedyktowicza, bo to jest taki symboliczny, przełomowy moment w jego ścieżce artystycznej. Wiąże się oczywiście, Benedyktowicz sporo jeździł, miał wielu przyjaciół, oczywiście problemy finansowe nie kończyły się, no i przebywał w różnych majątkach u swoich przyjaciół i w jednym z takich majątków poznał miłość swojego życia, bo to myślę też jest temat, który państwa szczególnie zainteresuje. Poznał mianowicie Marię Skalską, to była gwiazda wówczas w Krakowie, którą chcieli malować wszyscy artyści. Maria Skalska pozowała między innymi Leonowi Wyczółkowskiemu i właściwie dzięki portretowi, który Wyczółkowski namalował, a do którego Skalska pozowała, Wyczółkowski stał się bardzo rozpoznawalną i cenioną postacią w świecie sztuki. Od tego obrazu w jego życiu artystycznym następuje przełom. Celowo o tym mówię, o tym rozchwytywaniu, ale Maria Skalska była przede wszystkim nauczycielką. I jako nauczycielkę w tym majątku u przyjaciół Ludomir Benedyktowicz ją poznał. Pani Skalska opiekowała się wówczas dwoma dziewczynkami. Uczyła, kształciła, traktowała jak własne dzieci. Te dziewczynki, była bardzo z nimi zżyta, ale z chwilą, kiedy młody Benedyktowicz już po studiach przyjechał i oni się spotkali, to oczywiście ona na niego zwróciła uwagę, on chyba bardziej, ale taka uszczypliwość kolegów, też malarzy, że na pewno ciebie nie będzie chciała, bo wiadomo, powodowały jakieś takie niesamowite napięcie w nim. Pisze o tym też Alicja Okońska i on nawet chyba nie zakładał, że to jest w ogóle możliwe. Dodatkowo te dziewczynki były tak zaborcze i widziały, że Maria Skalska znalazła taki wspólny język z Benedyktowiczem, ponieważ wcześniej nie miała jakby takiego pełnego doświadczenia na temat pracy artysty, a tutaj miała artystę na wyciągnięcie ręki, więc zadawała bardzo dużo pytań. I dziewczynki wywnioskowały, że Ludomir Benedyktowicz Marię Skalską chce im zabrać i wysłać do tej jego akademii, czyli do Monachium. Były zazdrosne. No i wywiązała się taka dyskusja między Benedyktowiczem a dziewczynkami, w której uczestniczyła też Maria Skalska i okazało się, że dziewczynki mówią, że chyba pan nie chce nam zabrać naszej Marii do tej swojej akademii. On stanowczo odpowiedział, że nie. I tutaj spłynął rumień na jego policzki i żeby rozładować sytuację, to wysłał dziewczynki, żeby nazrywały kwiatów. I dziewczynki mówią, ale namaluje nam pan te zerwane kwiaty. Tak, namaluje i was, i kwiaty. No i do naszych czasów przetrwała kompozycja kwiatowa. Nie ma namalowanych dziewczynek, ale to jest piękna kompozycja, już taka z lekko rozjaśnioną tą paletą barw, w której też widać, że te soki w tych kwiatach już nie są tak sprężyste, tak życiodajne, że te kwiaty zaczynają trochę omdlewać, ale jeszcze zachwycają nasze oczy i wręcz w tym obrazie tak jakby pachniały. Więc zachęcam, żeby popatrzeć, dlatego że jest to też symboliczny obraz pokazujący okoliczności tego krajobrazu, na który patrzył podczas pobytu w wiejskim majątku Ludomir Benedyktowicz, okoliczności, w których rodzi się uczucie, więc znowu jest to ten krajobraz, który zawsze był obecny w jego twórczości. No i oczywiście

0: uczucie tam się narodziło, państwo się pobrali, mieszkali w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej i w ich mieszkaniu całe życie właściwie borykali się z problemami finansowymi, ale jest też taki moment, kiedy przez ponad rok razem z nimi mieszka Stefan Żeromski. Wynajmuje ten pokój, by pomóc im finansowo, ale tam jeden z pierwszych utworów literackich Żeromskiego właśnie powstaje w tym mieszkaniu u państwa Benedyktowiczów, więc jest to taki ważny moment. I też Żeromski wykupuje posiłki, które gotuje Maria Skalska. Robi to po to, by pomóc w jakiś sposób finansowo. No i właściwie to jest taki bardzo szczęśliwy moment w życiu Ludomira Benedyktowicza, bo on żyje z pracy rąk własnych, dlatego wcale do naszych czasów tak dużo obrazów nie pozostało, dlatego że on je sprzedawał i w związku z tym musiał też prowadzić książkę rozchodów. Jest sporo do odkrycia, my staramy się państwu w tym wszystkim towarzyszyć, ale takim, tak jak wspomniałyśmy, fajnym uzupełnieniem tej całej wystawy jest ten materiał fotograficzny. Możemy tam się przekonać, jak piękną kobietą była Maria Skalska, jak wyglądała, gdy pozowała, nawet do tych obrazów, które oficjalnie już zaginęły.
1: Więc zachęcamy, poznawajcie państwo ciekawe postacie związane z Siedlcami, najbliższą okolicą i dziś właśnie zachęcamy do tego, żeby bliżej poznać Ludomira Benedyktowicza. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego w Siedlcach była moim i państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia SK Siedlce.
0: Dziękuję i do zobaczenia w muzeum.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Tomasz Markiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam ciebie Magdo również bardzo serdecznie.
1: Ja państwu zdradzę, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Tomek jest dziennikarzem jednej z siedleckich gazet, jest konferencjerem, no i znany jest z zamiłowania do podróży i do muzyki. I dzisiaj postaramy się państwu trochę opowiedzieć o tych muzycznych podróżach Tomka, bo ty, można powiedzieć, na całym świecie bywasz na festiwalach, często jesteś oddelegowywany właśnie do pracy na festiwalach. To, że bywałeś wielokrotnie w Sopocie, w Opolu, to myślę, że wiele osób wie, bo miało okazję czytać twoje teksty, właśnie piękne relacje z tych festiwali, ale Tomek, ty jeździłeś, można powiedzieć, pół świata, no można powiedzieć, podążając tym muzycznym szlakiem.
3: No to jest tak, wiesz, że rzeczywiście, tak jak mówiłem ci kiedyś, chyba kiedyś rozmawialiśmy i też mówiłem ci, że pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać, prawda? No więc ta pasja, tak jak mówisz, muzyka połączona razem z podróżami. Jeżeli chodzi o podróże, to rzeczywiście odwiedziłem 48 krajów na 5 kontynentach. No i w tym roku będzie na pewno już 50, bo ta 50 to będzie Australia, bo byłem bardzo blisko. Wyobraź sobie, że byłem w Singapurze i miałem 2 godziny lotu, ale chciałem zobaczyć jeszcze Chiny i Malezję. Także byłem bardzo blisko, ale już zabrakło pieniążków, a jednocześnie te Chiny i Malezja troszeczkę ukradły, prawda, te finanse, prawda. No więc oczywiście nie dotarłem do tej Australii. W tym roku 50. kraj to będzie Australia. Ach, no słuchaj, to rzeczywiście niesamowite historie, bo tak, od Rio de Janeiro, poprzez Buenos Aires, potem oczywiście Karaiby, czyli Meksyk, Dominikana, Jamajka. Jamajka, bardzo muzyczny wyjazd, bo oczywiście ta muzyka reggae, Bob Marley i to wszystko, co się działo, to był jeden właśnie z tych wyjazdów muzycznych, o to, o co pytasz. Ale też, wiesz, Singapur, Chiny, Malezja, czyli to Azja taka, wiesz, piękna, niezwykła, cudowna Azja, tam też dużo było takich akcentów muzycznych, ale tak naprawdę nie musimy aż tak daleko wyjeżdżać, żeby doświadczyć muzycznych, różnych, niesamowitych fascynacji. No ja byłem oczywiście akredytowany jeszcze na Eurowizji w Sztokholmie i Tel Awiwie, prawda?
1: No czy to też, warto o tym wspomnieć.
3: Tak, czy na festiwalu filmowym w Cannes. Ale Szwajcaria jakąś taką niesamowitą była przygodą w tym roku dla mnie, ponieważ ja poleciałem do Lugano, bardzo pięknej miejscowości, w której są krystaliczne jeziora, piękne Alpy, i bardzo blisko jest Locarno. Locarno, gdzie odbywał się festiwal muzyczny. Co roku odbywa się festiwal muzyczny, słuchaj, który się

0: nazywa Moon Stars, pomiędzy takimi pięknymi, zabytkowymi, kolorowymi kamienicami, a palmami oczywiście, które właściwie są, no już właśnie w każdej już praktycznie europejskiej miejscowości. No i tam w połowie lipca występowały takie gwiazdy na tym festiwalu Moon Stars, jak Kim White, jak Rita Ora, jak Jamiroquai, czy znany z lat 80. zespół Duran Duran. No to rzeczywiście przeżycie dla mnie było to niesamowite. Ale powiem ci, Magda, najbardziej, jednym z najbardziej wyczekiwanych artystów, a właściwie duetu, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów duet, to był zespół Roxette. Pamiętasz,
1: proszę,
0: zespół Roxette?
1: Oczywiście.
0: No słuchaj, kiedyś i to był taki eksportowy, na eksport gwiazda ze Szwecji, ze Sztokholmu, zespół Roxette, czyli Mari Fredriksson i Per Gessle, prawda? Oni nawet nie tylko w całej Europie byli na szczytach list przebojów, ale również oczywiście w Stanach Zjednoczonych, na liście Billboardu. No i wyobraź sobie, że nie bez powodu, bo w tamtejszej właśnie Alei Gwiazd w Locarno można zobaczyć odcisk dłoni Marii Fredriksson. Tak, no niestety, która zmarła w 2019 roku po wieloletniej chorobie nowotworowej. To bardzo, bardzo smutna informacja, no ale to już było wiele lat temu, także zdążyliśmy się oczywiście do tego przyzwyczaić, a Per Gessle, czyli jej partner muzyczny, który z nią występował, długo nie wiedział, czy po śmierci Marii wracać jeszcze do tej muzyki Roxette. No i na konferencji prasowej w Locarno w Szwajcarii właśnie opowiadał o tym, że przez długi czas był to dla niego temat taki zbyt mocno emocjonalny. Po prostu nie wiedział, jak do tego podejść, czy reaktywować ten zespół Roxette, czy nie. Ale wspominał, że sama Mary jeszcze przed zakończeniem kariery koncertowej, a to było wtedy, kiedy jeszcze brała tą chemię, prawda, kiedy była bardzo osłabiona tą chorobą, mówiła, by nie porzucał tych piosenek i kiedyś po prostu do nich wrócił. I rzeczywiście Per Gessle wrócił z zespołem Roxette, wystąpił w Locarno, koncert był bardzo piękny. Nową wokalistką zespołu jest Lena Philipson, która również podczas konferencji prasowej wspominała, że ona nie chce zastępować absolutnie Marii, bo nie da się jej zastąpić, tak jak wielu innych fantastycznych artystów, prawda? Nie da się zastąpić Michaela Jacksona, nie da się zastąpić George'a Michaela, nie da się zastąpić Amy Winehouse, czy też wielu innych, Tiny Turner też oczywiście, zdecydowanie. Ona jej oddaje hołd po prostu, prawda, tymi koncertami. No a Per Gessle oczywiście jest pełnoprawnym członkiem i założycielem zespołu Roxette, więc powiem ci, że taka piękna, cudowna przygoda spotkała mnie w Locarno, dlatego chciałbym koniecznie tutaj zaprosić mieszkańców Siedlec, prawda, czy też w ogóle moich rodaków, żeby wyjeżdżać na takie fantastyczne festiwale w Szwajcarii, chociażby dlatego, że liczba gwiazd muzyki, jaką zobaczymy na tych festiwalach w Szwajcarii, czy w Montreux, bo ja jeszcze byłem w Montreux, oprócz tego, że w Locarno, to jeszcze byłem w Montreux. No i ta liczba gwiazd, które zobaczymy w Montreux, czy na przykład w Locarno w Szwajcarii, jest zdecydowanie większa niż na openerze w Gdyni.
1: Więc jak państwo planujecie sobie gdzieś tam
0: wakacje, bo to lipiec.
1: To może warto właśnie takim muzycznym szlakiem podążyć.
0: Absolutnie, wiesz, a w Locarno no jeszcze oczywiście odbywa się słynny festiwal filmowy w sierpniu, to jest połowa sierpnia. No i na tym ten festiwal filmowy jest trzecim pod względem sławy po festiwalu w Cannes i po festiwalu w Wenecji. Także Locarno generalnie jest miejscem takich festiwali, prawda? Ta miejscowość, miejscem festiwali o randze europejskiej, o randze światowej, także warto tam pojechać.
1: Poleca państwu Siedlczanin Tomasz Markiewicz, który te festiwale już odwiedził, no i tak jak mogliście usłyszeć, ma stamtąd fantastyczne wspomnienia. Tomku, może trochę o tych festiwalach ciut bliżej Siedlec teraz, bo bywałeś bardzo często i w Sopocie, i w Opolu, i w Orągowie, i w wielu innych miastach polskich, gdzie te festiwale się odbywają. I chciałabym, żebyśmy powiedzieli też tak troszeczkę może bardziej lokalnie o tych festiwalach. bo gwiazdy światowego formatu często tam spotykasz, ale warto powiedzieć, że i nasz region nie ma się czego wstydzić, bo pojawia się tam mnóstwo osób związanych z Siedlcami i najbliższą okolicą.
0: Naturalnie, no to ja mogę już powiedzieć w tym momencie, że w Sopocie w tamtym roku zauważyłem na scenie razem z Izabelą Trojanowską, z jedną z gwiazd, występował Mateusz Babiak, który jest gitarzystą znanym z Łukowa. Łukowianin, poza tym skończył Siedlecki Uniwersytet, także Siedlce również są mu doskonale znane. No to jest pierwszy taki akcent z ubiegłego roku, Top of the Top Festival, Mateusz Babiak z Łukowa i absolwent Siedleckiej Uczelni. Z festiwalem w Mrągowie jest bardzo związany Tomasz Radomyski, muzyk ze Zbuczyna, którego znamy z wielu zespołów. Z wielu zespołów, między innymi z Ludzi Szeryfa, gdzie występował razem z Arturem Suchorzebryskim. To jest zespół z Siedlec akurat. Potem występował w zespole Cold Beer, ale także w Mrągowie Tomasz występował z zespołem Droga na Ostrołękę i to na głównej scenie mrągowskiej. Ponieważ tam są dwie sceny, jedna mniejsza, druga większa, na większej występował z zespołem Droga na Ostrołękę. Także to jest też taki akcent, prawda, festiwalu w Mrągowie, nasz akcent lokalny. Ale też bardzo wielu fanów było, bardzo wielu fanów, ja akurat spotkałem wiele osób z Siedlec, z Buczyna, ze Skurca, nawet jedną osobą spotkałem na festiwalu w Mrągowie. Także tych akcentów rzeczywiście naszych lokalnych, na tych największych festiwalach jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć też o tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
1: Bardzo proszę.
0: Tak, no to kiedyś w 1986 roku zespół Izba S zakwalifikował się do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. No i tam rywalizował z zespołami, które wiele lat później stały się ikonami polskiej muzyki rockowej, no bo między innymi Izba S rywalizowała wtedy z Kobranocką, prawda? Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pamiętamy doskonale ten hit. Zespół z Torunia, Izba S Siedlec, z Kobranocka z Torunia, no i Sztywny Palazzi, Nie gniewaj się na mnie Polsko, z Chrzanowa. No i między innymi z tymi zespołami właśnie, a jeszcze byli Pudelci i był Maleńczuk.
1: Oczywiście.
0: No tak, no i wtedy Izba S właśnie w 86 roku występowała w konkursie, no nie udało się oczywiście zdobyć nagrody, ale im się udało nagrody zdobyć zupełnie na innych festiwalach. W Opolu też nie zdobyli nagrody, występowali, ale zdobyli nagrodę na festiwalu. I tu uwaga, nie każdemu się to spodoba, Piosenki Radzieckie w Zielonej Górze. Ale w latach 80. to był jeden z festiwali, który torował drogę do gwiazd, że tak powiem. No więc zespół Izba S jako laureat, ale to nie tylko Izba S, Urszula. Oczywiście, gwiazda polskiej estrady, którą pamiętamy z Konika na biegunach, Malinowego Króla, ale też Dmuchawców, Latawców, prawda? To Urszula również jest laureatką festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. No taki był trend w latach 80. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że śpiewamy piosenki rosyjskie, no ale w latach 80. i w ogóle w czasach PRL-u tak było. No i zespół Siedlecki Izba S był jeden z laureatów tego festiwalu. Nawet jeżeli nie byli przekonani, czy niekoniecznie kochali, prawda, ten język rosyjski, no to był jeden z bardziej znanych festiwali. No bo wtedy, co mieliśmy w latach 80. Mieliśmy Opole, mieliśmy tak naprawdę Festiwal Piosenki Radzieckiej, mieliśmy Kołobrzeg, prawda, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, no i mieliśmy ten Jarocin. Także takie cztery wielkie festiwale. Także nie było żadnego wyboru, no na Festiwalu Piosenki Radzieckiej trzeba było w latach 80. występować i laureaci rzeczywiście później nagrywali płyty, mieli przeboje na listach, mieli piosenki na listach przebojów, tak jak Urszula, czy na przykład Izba S z Siedlec. No i zespół Izba S z Siedlec rzeczywiście, pamiętam taka piosenka Ścienny Kalendarz w latach 80. trafiła do czterech takich, chyba na czwarte miejsce czy trzecie miejsce listy przebojów Jedynki, pierwszego programu radia. Także to rzeczywiście, no, była kariera. Szkoda troszeczkę, prawda, tej Izby S, bo gdyby oni dzisiaj do dzisiaj grali. A była taka próba w latach 90. czy w 2000, chyba drugim, trzecim, czwartym, już mi trudno sobie przypomnieć, ale była taka próba reaktywowania Izby S. Oni rzeczywiście tutaj mieli w Centrum Kultury i Sztuki próby z tym samym wokalistą Czarkiem Kucharskim, ale dokoptowało też, o, z Żółwikiem, prawda, który był świetnym gitarzystą w ogóle. No i tam był jeden jeszcze z młodych muzyków, dzisiaj już doskonale znany, Krzysiek Chromiński, który był jako jedyny młody muzyk, który dokoptował właśnie do tego starego składu Izby S.
1: O. Piękna historia. No, Siedlczan.

0: razem, którzy rzeczywiście na tym, na dużym, bardzo dużym festiwalu odnieśli sukces. A czy współcześnie mamy większą grupę przedstawicieli naszego regionu, którzy gdzieś tam, czy jako wokaliści, czy jako instrumentaliści, pokazują się rzeczywiście na tych dużych ogólnopolskich scenach? Bo no, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o muzykę, Tomku, tu się przyznaję bez bicia. Ja z tych ostatnich lat chyba kojarzę tylko Marcina Sójkę, którego gdzieś tam mogliśmy na tych dużych scenach zobaczyć, ale ja mogłam kogoś pominąć.
1: Tak, Marcin Sójka, oczywiście laureat opolskiej Karolinki. Ja wtedy w Opolu byłem, kiedy zdobył właśnie główną nagrodę, czyli tą opolską Karolinkę. Byłem bardzo dumny z Marcina. Fantastyczna sprawa. I powiem ci, Magda, rzeczywiście, że od tamtego czasu właściwie nic się nie zdarzyło. Nic się nie zdarzyło, niestety nie możemy powiedzieć, że jakieś sukcesy tutaj nasze lokalne, czyli siedleccy artyści sięgali po jakieś nagrody na festiwalach, czy też mieli piosenki na listach przebojów. No niestety, tak nie było. Natomiast oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej w Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Jedną z gwiazd na przykład będzie Beata Kozidra, która dała specjalny taki koncert Unplugged, czyli największe przeboje, bez zespołu Baj, ponieważ ona też debiutowała na tym festiwalu, ale patrz, ile osób niesamowitych i artystów debiutowało na festiwalu właśnie w Krakowie. I nie wiem, czy wiesz o tym, że jednym z laureatów festiwalu jest prezydent Siedlec.
0: O, proszę.
1: Tak, no więc laureat, ja pamiętam, że Tomka Chapominowicza poznałem na jednej z osiemnastek w Zbuczynie. No i zaraz właśnie, niedługo potem pojechaliśmy do Krakowa na Studencki Festiwal Piosenki. Ja jako dziennikarz muzyczny, natomiast Tomasz jako dziennikarz muzyczny akredytowany na festiwalu, a Tomasz jako artysta. To była zupełnie niezwykła przygoda, biorący udział w festiwalu, no ponieważ on zajął wtedy zaszczytne drugie miejsce na festiwalu i wyobraź sobie, że jury, a tam jury był chyba wtedy Marek Niedźwiecki, Jacek Kaczmarski, naprawdę, wiesz, to same autorytety właściwie, wiesz, polskiej muzyki. Pamiętam, że pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce dostał właśnie Tomasz Chapunowicz, no i w ten sposób dołączył do takiego zacnego i bardzo elitarnego grona laureatów tegoż festiwalu, no bo wiemy, że na Festiwalu Studenckim w Krakowie swoje przygody z piosenką zaczynali, zdobywali nagrodę Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz, to był też oczywiście Marek Grechuta czy Renata Przemyk, także no wspaniałe, wspaniałe nazwiska. No i dzisiaj jak sobie gdzieś tam poszperamy, prawda, poszperamy sobie i zobaczymy, kto był laureatem tego festiwalu, również gdzieś tam w internecie wyszukamy na pewno również Tomka Chapunowicza.
0: Prezydent Siedlec.
1: Prezydent Siedlec,
0: w zaszczytnym gronie.
1: W tym zaszczytnym gronie. No a ja miałem to szczęście być wtedy z Tomaszem na tym festiwalu, pamiętam. No i zresztą pamiętam też, jak Magda Sójka występowała. Też, czyli siostra Marcina Sójki.
0: I też Siedlczanka.
1: Tak, już nie pamiętam, czy to było wyróżnienie, czy to była jedna z nagród, prawda? Ale w ogóle, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, my byliśmy zawsze bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedlce były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody albo

Bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedls były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o studencki festiwal piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody.

0: się w tych najbliższych latach, gdzieś pokaże się na festiwalu. Widzisz takich następców tutaj gdzieś na naszym lokalnym rynku? Czy raczej ciężko o tym mówić póki co?
1: Absolutnie jest ktoś taki, Magda. Jest to Ola Antoniak, która reprezentowała Siedlce w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Co prawda nie zajęła pierwszego miejsca, bo jak wiemy, Alicja Szczepińska była tak niesamowita, nieprawdopodobna, no i ma tak niesamowity warsztat wokalny, że oczywiście natychmiast zdobyła jak najwięcej głosów, ale Ola Antoniak zdobyła drugie miejsce
0: w
1: tegorocznych preselekcjach. I powiem ci, że rzeczywiście Ola jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowite walory wokalne i ona rzeczywiście świetnie się czuje w tych klimatach, które śpiewa. Te piosenki, które wykonuje. No zresztą, Sławomir Sokołowski to jest autor muzyki i Aldona Dąbrowska. Znamy ich chociażby z piosenki Color of Love dla Michała Szpaka. Ja wtedy byłem w Sztokholmie właśnie na Eurowizji, kiedy Michał Szpak śpiewał tą piosenkę. No więc ten sam tandem autorski napisał dla siedlczanki piosenkę na preselekcję. To jest też w ogóle niesamowita historia. No i Ola zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Ola oczywiście no już startowała w Eurowizji Junior, pamiętamy, tylko Dominik Arin wtedy ją ubiegł, zdobył pierwsze miejsce i pojechał na tą Eurowizję. Ola startowała w dorosłej Eurowizji z piosenką właśnie Sławomira Sokołowskiego. A Sławomira Sokołowskiego znamy między innymi z największych przebojów, ale Aldona też. Aldona też pisała wtedy teksty Kolorowe Sny dla zespołu Just Five, ale również oczywiście Daj Mi Tę Noc, zespół Bolter, lata 80. Te piosenki pisali oni w tandemie, prawda? A mieli też oczywiście kiedyś taki zespół Amadeo, tuż bardziej blisko takiej muzyki disco polo i taki słynny przebój Letni Wiatr.
0: O, proszę.
1: Tak, no to rzeczywiście to jest tak, to są artyści bardzo znani, ale Sławomir Sokołowski też pisał przeboje dla Krzysztofa Krawczyka i jest znanym właśnie takim kompozytorem z Poznania, prawda? Tam zawsze taka scena była kompozytorów bardzo, Ryszard Kniat.

0: mi, ponieważ jeszcze przed tymi preselekcjami przeprowadzałem z nim wywiad, znaczy przeprowadzałem wywiad z Olą, ale wcześniej rozmawiałem przez telefon z Sławkiem Sokołowskim, to opowiadał mi, że ma duże plany odnośnie Oli, to znaczy, że oni rzeczywiście inwestują w jej talent i mają nadzieję, że wkrótce Ola będzie, no, taką gwiazdą, prawda, polskiej estrady. Także miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. Na razie rok po preselekcjach mamy taki spokój troszeczkę, prawda? Nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś nowej piosenki, nowego singla Oli, ale myślę, że niebawem znowu wystartuje po prostu z jakimś singlem, z jakąś niesamowitą piosenką, tak jak mi opowiadał to Sławek Sokołowski, że wiążą z Olą bardzo wielkie nadzieje na przyszłość.
1: No myślę, że nasi słuchacze również z wielką radością posłuchaliby kolejnego hitu w wykonaniu Oli, a warto dodać, że ona jest bardzo młodą osobą jeszcze, ona jest jeszcze uczennicą liceum.
0: No tak, chodzi do Królówki oczywiście, dokładnie. Jest uczennicą Królówki, można ją zobaczyć na ulicach Siedlec. To była w ogóle niesamowita historia, bo w momencie, kiedy jej piosenki, ta piosenka cały czas gdzieś tam była prezentowana w telewizji, w preselekcjach i w momencie, kiedy zdobyła te drugie miejsce, no to Olę normalnie można było zobaczyć w dresach

0: Gaga, no i ten głos rzeczywiście ma potężny i piękny, i piękne te walory wokalne. No a w Siedlcach oczywiście w dresach dziewczynka taka niepozorna, prawda? Wyglądająca na 15-16 lat, wiesz, także myślę, że może mało kto by rozpoznał, ale ja właśnie Olę jeszcze też spotykałem na ulicach w tamtym momencie, tak, tak.
1: To jest piękne, że ten wielki talent muzyczny spaceruje tutaj po naszych siedleckich ulicach.
0: I może... tak, i myślę, że będzie rozkwitał, absolutnie, jestem pod wrażeniem, myślę, że Ola rzeczywiście będzie jedną z tych wokalistek siedleckich, która zrobi karierę.
1: Tomku, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy te wielkie muzyczne gwiazdy gościły w Siedlcach i czy często bywały w Siedlcach, bo myślę, że pamięć nasza jest trochę zawodna. No, przy okazji różnych wydarzeń w naszym mieście, no też mieliśmy, jak sięgnę pamięcią, do czynienia tutaj z licznymi gwiazdami. Ja chyba do tej pory najbardziej zapamiętałam koncert Maryli Rodowicz w Siedlcach.
0: Ach, to ty mówisz o polskich gwiazdach,
1: oczywiście,
0: tak?
1: Oczywiście, no polskich, najpierw polskich.
0: Ależ no to ja ciebie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, to praktycznie właściwie nie było chyba tylko Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. W Siedlcach, natomiast wszystkie gwiazdy właściwie były. Więc tutaj rzeczywiście opowiadanie o artystach znanych, którzy przyjeżdżali do Siedlec, nie ma chyba sensu, ponieważ właściwie wszyscy byli w Siedlcach na przestrzeni lat. Natomiast wyobraź sobie, że również były gwiazdy zagraniczne.
1: O,
0: i tak
1: proszę.
0: Na przykład w latach 70. A pamiętasz taki przebój Dziewczyna o perłowych włosach?
1: Oczywiście.
0: Omega, słynny węgierski zespół Omega, występował tutaj w Centrum Kultury i Sztuki nieopodal Radia SK, prawda? Nieopodal naszego tutaj studia. I wtedy również był jeszcze inny znany zespół węgierski Scorpio. I słuchaj, był prawdopodobnie, ale tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale 3 dni temu, dosłownie, świetnie, że mnie o to zapytałaś, opowiadał mi ktoś właśnie, jeden z takich weteranów, gitarzystów tutaj w Siedlcach, że również na tym koncercie, również w tym koncercie uczestniczył Goran Bregowicz, tylko nie jeszcze jako znany Goran Bregowicz, tylko on grał z takim zespołem jugosławiańskim Bielo Dugme. Prawdopodobnie on również występował w Centrum Kultury i Sztuki. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale jeżeli muzyk z Siedlec opowiada takie rzeczy, to znaczy, że w latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregowicz z zespołem Bielo Dugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony, jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregowicz z Bielo Dugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę.

W latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregović z zespołem Bilo Dugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony. Jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregović z Bilo Dugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę.

0: ze sobą. Słuchaj, 140 stron.
1: O, wow.
0: I tej informacji mi brakuje jeszcze, żeby potwierdzić. Także bardzo bym prosił o telefon, gdyby ktoś oczywiście na 100% wiedział, że był ten koncert i widział ten koncert Gorana Bregovicia z tym jugosławiańskim zespołem. Ale oczywiście był również zespół Bonem w Siedlcach. To były takie koncerty. Och, jeszcze świętej pamięci Andrzej Mężerycki organizował właśnie ten koncert w Centrum Kultury Sztuki. Jako dyrektor opowiadał, że Bony M przyjechał do Polski na dwa koncerty. Jeden koncert odbywał się, znaczy właściwie w Europie, jeden koncert odbywał się w Warszawie, drugi odbywał się w Siedlcach, więc stać było Siedlce na koncert Bony M, dlatego że połączono koszty, prawda, czyli te koszty podróży z Warszawy do Siedlec, Siedlec do Warszawy. Oni oczywiście przylecieli z Londynu gdzieś tam, z tego co słyszałem. No i udało się zorganizować koncert Bony M w Siedlcach. Z artystów zagranicznych oczywiście był jeszcze zespół Bad Boys Blue w Siedlcach. No ale oczywiście z tym takim wokalistem z Liverpoolu, głównym wokalistą, zespół Bad Boys Blue, to był świetny koncert też na Błoniach i oni jeszcze zdążyli zagrać koncert, ale już Edyta Górniak, która razem występowała z Bad Boys Blue, nie zdążyła zagrać tego koncertu, ponieważ była straszna ulewa wtedy na Błoniach, no i Edyta Górniak nie wystąpiła, wystąpił tylko zespół Bad Boys Blue. To były Dni Siedlec, to był też niesamowity koncert.
1: Tomku, to o zagranicznych gwiazdach sobie posłuchaliśmy. Nie zdawałam sobie sprawy, że naprawdę tylu światowej klasy artystów w Siedlcach gościło, ale myślę, że nasz region też nie ma się czego powstydzić, jeśli chodzi o gwiazdy i o festiwale, bo tutaj regularnie odbywają się festiwale, również współcześnie. No teraz takim chyba najbardziej obleganym przez publiczność jest Before Festival w Siedlcach. Oczywiście gościsz tam regularnie.
0: Tak, oczywiście. Słuchaj, Before Festival, zdecydowanie. Publiczność mogła przekonać się, słuchaj, jakie jest szerokie spektrum polskiego rapu na Before Festival, ponieważ tam obok legend gatunków takich jak Pecet i Soku, na scenie wystąpili także przedstawiciele młodszego pokolenia. No i Bambi na przykład, słyszałaś? Bambi, White, słuchaj, ten ostatni swoim występem to tam szczególnie porwał nastolatków, 15-latkowie, 16-latkowie, no kochają po prostu tą muzykę. Słuchaj, no i właściwie to młodzi artyści teraz coraz mocniej kształtują, można powiedzieć, oblicze polskiego rapu, no i wyznaczają kierunki rozwoju rodzimej sceny. Before Festival, rzeczywiście, no mogę powiedzieć, że słuchaj, dwa dni koncertów, tysiące fanów, kilkanaście godzin muzyki, przecież koncerty kończyły się prawie o 4:50.
1: Magda, o świcie,
0: ja wracałem,
1: o świcie.
0: Tak, ja wracałem z koncertu, słuchaj, o świcie i ja już od razu pisałem relacje do internetu, wiesz, to była po prostu niesamowita historia, ponieważ w ogóle nie spałem, tak do 7 do 8 właściwie, to właściwie po co spać, prawda?
1: No oczywiście.
0: No ale też powiem ci, że no, to był taki trochę punkt zaczepny, no bo też wielu mieszkańców z tamtej okolicy narzekało, wiesz, no niestety, no ale ten festiwal było słychać faktycznie. Wcześniej on gdzieś tam się odbyło nad Zalewem. Zresztą to jednym z organizatorów jest mój kolega, któremu kiedyś, jak miał 15-16 lat, Jarek Kostrzewa, ja go wspomnę, słuchaj, ponieważ to jest niesamowita historia. Jarek Kostrzewa przyszedł kiedyś do mnie, jak miał 15-16 lat i był uczniem jednym z siedleckich szkół, że w Siedlcach chciałby zorganizować festiwal hip-hopowy. I on niestety nie może zorganizować tego festiwalu, bo był w jednej instytucji kulturalnej, w drugiej instytucji kulturalnej, nikt nie chciał pomóc mu zorganizować tego festiwalu. No i słuchaj, kiedyś uderzyliśmy po prostu na stanicę nad Siedleckim Zalewem i tam zorganizowaliśmy rzeczywiście ten festiwal, ja pomogłem w organizacji tego festiwalu. No i Jarek Kostrzewa jest jednym z inicjatorów tego Before Festival po latach, ale on wcześniej jeszcze, jak wyjechał z Siedlec, to pracował w jednej z największych wytwórni płytowej w Polsce, Universal Music Polska, i on zajmował się bardzo znanymi raperami, organizował im promocję płyt, promocję, wiesz, piosenek, prawda, w radiu, w telewizji, Roxy Węgiel też i takimi znanymi różnymi artystkami młodego pokolenia zajmował się Jarek. No i słuchaj, po wielu latach powrócił i mówi, że chciałby zorganizować, no i tamten festiwal, który zorganizowaliśmy nad Zalewem, pamiętam wiele, wiele lat temu, to wtedy też przeznaczyliśmy pieniążki z tego festiwalu na rzecz Domu Dziecka w Siedlcach, więc to taka słynna też była charytatywna akcja. No i teraz po wielu latach Jarek powrócił oczywiście, ponieważ jest to jego rodzinne miasto, no i od kilku lat, od dwóch chyba czy trzech, organizuje ten Before Festival.

0: SK Siedlce.
1: Muzyką się żyje.
2: Nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. Już za nieco ponad tydzień Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Co roku dużo emocji wzbudza walka o bursztynowego słowika. Szansę na nagrodę ma m.in. debiutująca artystka Jowi.
3: Na co dzień jestem trochę takim cieniem artystów. Wspieram ich na różnorodnych scenach jako chórzystka i bardzo się cieszę, że z tego cienia teraz wychodzę i będę mogła się tej szerszej publiczności zaprezentować.
2: Jowi zdobywała doświadczenie jako chórzystka m.in. Margaret czy Natalii Kukulskiej. Niedawno ukończyła Akademię Muzyczną i kilka dni po tym dowiedziała się, że powalczy o bursztynowego słowika. Nominacje w tym plebiscycie dostali też Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz czy Ania Karwan. SK też będzie na Top of the Top Sopot Festival. Od jutra będziemy rozdawać wam bilety, więc warto nas słuchać. Ale dzisiaj też zdecydowanie warto, szczególnie biorąc pod uwagę hity, które zagram. The Kid Laroi, Justin Bieber i Stay, tak zaczniemy. A ja to Mati Fuczyło. Cześć, dzień dobry.

Dokładnie tak nazywa się ten hit. Post Malone i Sway Lee, Sunflower. 14 minut po 9, to jest wakacyjna niedziela. Ciekawi mnie, jak rozkręca się u was ten dzień. Czy dzisiaj się relaksujecie? No w końcu to ostatnie chwile przed... Sami wiecie,

Którym dniem? Słuchajcie, weekend się jeszcze nie skończył, ale my zbieramy już sukcesy i to jeden za drugim. Wczoraj wieczorem na Mistrzostwach Europy nasi lekkoatleci zdobyli 3 medale. W skoku wzwyż, do tego sztafeta pań 4 razy 100 metrów, a do tego w biegu na 400 metrów pań. No i jeszcze czwarty medal w chodzie na dystansie maratonu rano. No i wiecie co? Uważam, że w takim razie, skoro nasi rodacy mają tyle sukcesów i to na świeżo, no to my możemy już dzisiaj bez żadnego poczucia winy odpoczywać w ich imieniu i jeszcze świętować sukcesy. A jakie sukcesy dzisiaj u was? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Two

0: pół godziny do 10. I tak gramy latem Westę, czyli hity idealne na ciepłe wakacyjne dni. Orange Temptation. A czy u was wakacje? Czy może jednak zapracowany dzień od rana? Albo trochę dwa w jednym, no bo nie od dziś wiadomo, że dzień wolny to jest ten, w którym nagle obowiązków jest najwięcej. I to często obowiązków, których sami byśmy sobie nie wymyślili, ale jakoś tak zawsze znajduje się ktoś obok, kto powie: a może to byś zrobił, byś zrobiła i tak dalej. I nagle się okazuje, że trzeba zrobić tego więcej i więcej i więcej i odpocząć się nie da. Chociaż niektórzy mówią, że odpoczywają właśnie wtedy, kiedy robią. Czekam na głosówki od was cały czas o tym, co robicie, jak ten dzień się zaczyna. Wysyłacie je na eskowym messengerze. A ja, słuchajcie, tymczasem trafiłem przed momentem na poradnik, jak oszczędzać, będąc młodym dorosłym. Jeszcze go nie przeczytałem, ale już się domyślam, że pewnie pierwsza zasada brzmi: nie kupować rzeczy, których nie potrzebujesz. Czyli zaczyna się źle.
1: Radio SK. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Tylko do środy winogrona jasne aż 58% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
5: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
7: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o...

0: Świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticketenergylandia.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o...

0: wędce?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
5: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
6: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
5: O, a jednak?
6: Tak, wybrałam uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
5: No a kierunki?
6: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: 6 minut do 10. Happiness is so sad. To Swedish House Mafia i Likely w Esce. Dostaję wiadomości od was, że niektórzy jadą właśnie teraz na zasłużony urlop. Zazdroszczę. Inni z niego wracają, a ja mam coś innego. Niezależnie od tego, czy jesteście teraz na wakacjach, czy po, czy przed, czy w ogóle wakacji żadnych nie ma, no i trzeba pracować, to zadbam o to, aby wakacje dało poczuć się dosłownie wszędzie. Mam dla was nasze letnie zestawy, eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy. Można sobie w nim włączyć eskę na przykład. Chcecie? No to zgłoście się po nie za darmo w aplikacji Radia Eska już teraz, a ja dzisiaj do kogoś z was zadzwonię na pewno.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25.

0: tą klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
0: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: Julia Wieniawa wystąpiła u boku legendarnego artysty. Zaśpiewała wspólnie z Andreą Bocellim. Ten światowej sławy śpiewak operowy wystąpił w Arenie w Gdańsku. Pod koniec koncertu obok niego pojawiła się polska piosenkarka i wspólnie zaśpiewali jeden utwór. Po tym występie Julia Wieniawa dodała taki wpis w mediach społecznościowych. Nadal nie wiem, czy to nie był sen. Zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Ta na pewno będzie jedną z nich. Andrea Bocelli jest teraz w trasie koncertowej i już dzisiaj wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jego najpopularniejszym utworem jest Time to Say Goodbye. Ostatnio wydał też wspólny kawałek z Davidem Guettą, DNA, który gramy w Radiu SK. Ale u nas gramy też zdecydowanie inne hity. Wymienię kilka z nich. To na błysk od Dawida Podsiadły, jest też Anywhere, a więc Rita Ora, Blessings, Calvin Harris i Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem. Ja jestem Mati Puczyło. Cześć! Dziesiąta równo w niedzielę, a my już gramy.

Jest weekend, do tego jeszcze wakacyjny i z tego co wiem, to w wielu miejscach całkiem ciepły, no więc to powinien być relaks. I ten hit idealnie do tego pasuje. Ellie Goulding i Burn, 17 minut po 10. Do relaksu to idealnie pasuje plaża i morze. No nic tak nie działa jak ten okrzyk gotowa na kukurydza, prawda? I jeszcze piasek pod paznokciami. No idealnie. Ale ja bym się chętnie położył, naprawdę, na takiej plaży i koniecznie w słońcu, no bo przecież to takie przyjemne, takie fajne, prawda? Ale, słuchajcie, jak kurorty, to też sklepiki z pamiątkami i w Stegnie pewien pan niedawno kupił sobie garść takich nieoszlifowanych diamentów, chciałem powiedzieć bursztynów. No a potem okazało się, że w jednym z nich jest owad. No ale taki, którego raczej niełatwo spotkać na świecie na co dzień, bo takich bursztynów jest tylko 8 podobno. No i zazwyczaj znalezienie robaka w zakupach to jest chyba niezły problem, ale tutaj to raczej skakałbym z radości. 18 minut po 10 to Kuba i Kuba i stygnie lato. Ale ich jeszcze nie stygnie, niech jeszcze potrwa, co?

0: a ja dzisiaj szukam waszych przepisów na fajne wakacje. Co sprawia, że czujecie dobry klimat? Co daje wam najwięcej radości? Zbieram wasze najlepsze propozycje, no tak, abyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać i mieć jeszcze dobrą drugą połowę sierpnia. Może nawet bez urlopu da się sobie coś takiego urządzić i poprawić sobie dzień, albo tydzień, albo cały miesiąc. Piszcie i wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. SMS-y też przyjmuję pod 664-402-302. Jaki jest wasz przepis na fajne wakacje?
1: Radio SK. Reklama.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margarina Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale tu gorąco.
7: To kup mieszkanie w M3.
8: I co, będzie chładniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
8: Serio?
7: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
9: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
9: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
10: I Porlamie.

0: to Loser do Tame Impala. I 5 minut zostało już tylko do 11. Zakładam, że wielu z was dopiero przed chwilką wstało. Ale dzisiaj można, prawda? Tym bardziej, że mistrzów późnego wstawania jest sporo, a my w Esce szukamy mistrzów. Od jutra w Imprezce będziemy sprawdzali, w czym mistrzami chcielibyście zostać wy. Ja na przykład chciałbym być mistrzem w odpoczywaniu. Na razie średnio mi to wychodzi, ale dzielnie walczę. A wy zgłaszajcie się na sk.pl za darmo. Do zgarnięcia jest wsparcie od nas, to bardzo przydatne. A do tego Tysiak na realizację tych wszystkich planów mistrzowskich.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
1: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
3: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
6: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku polskie jabłko młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
7: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I Borek...
11: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla Was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sun Lake Music Festival. To w Żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli Wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy!
12: SK Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
13: Muzyką się żyje.
11: Udało się w duecie z bratem, a teraz chce zrobić to solo. Kasia Sienkiewicz szykuje się do walki o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. Wystąpi z kawałkiem Były momenty. Jak przyznała w rozmowie z Eską, statuetka nie jest dla niej najważniejsza.
14: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być. I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwa ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni słuchając ich.
11: Wy też możecie bawić w Operze Leśnej w Sopocie. Już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć zaproszenie na Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza rusza już 24 sierpnia. Może góry, Mazury, a może dom, a może praca. Gdziekolwiek jesteście, zadbamy o wakacyjny klimat i o hity hymnęskiego grania. Nareszcie, tak gramy. Dwie minuty po 11:00, Mati Fuczyło. Dzień dobry. Ja się

Whatever turns you on to Axwell i Bon, a ja to Mati Fuczyło. No i cześć, słuchacie Eski 19 już prawie minut po 11. Dziś niedziela, to jest ten dzień na leżenie na kanapie albo odpoczywanie ewentualnie. No przynajmniej tego wam życzę wszystkim, ale nie wszyscy dzisiaj odpoczywają, wiemy o tym. Poza tymi pozdrawiam tych, którzy są w pracy. Podziwiam, pozdrawiam, bo jestem tam razem z wami. Ale Ekstraklasa też gra. Dzisiaj kolejne mecze czwartej kolejki, 3 spotkania przed nami. A ja tymczasem czytam o historycznym wydarzeniu dla polskiej piłki. Chodzi o ranking naszych klubów w rankingu UEFA. Pierwszy raz wskoczyliśmy do pierwszej dziesiątki, bo udało nam się wyprzedzić Czechy. No i teraz jesteśmy w tym top 10. Super. Pierwsza dziesiątka brzmi naprawdę nieźle. Ale teraz jest inne zadanie, trudniejsze nieco. Trzeba z tej dziesiątki nie wypaść.

To jest nieśmiertelny hit, prawda? 26 minut przed 12 Nickelback i How You Remind Me. A my teraz zadbajmy o wakacyjny klimat. Bo niektórzy na urlopie już byli i zaczyna im brakować trochę wakacyjnej atmosfery. W aplikacji Radia SK trwa konkurs, w którym

0: wspaniałym, pięknym Bałtyckim Morzem w Międzyzdrojach. Atmosfera tam jest rozrywkowa, dużo się dzieje. Pogoda dopisała, także super było.
1: Czyli baterie naładowane. No to co dzieje się teraz? Z tego co wiem, to najbliższe dni to raczej takie zapracowane, co?
0: Tak, tak, tak, dokładnie. Urlop urlopem, do pracy trzeba było wrócić. Niestety też w domu zaczyna się remont, remont akurat kuchni i troszeczkę się tutaj dzieje. Albo począwszy od drobnych poprawek, spachlowanie, malowanie, teraz ustawianie mebli.
1: No właśnie, czy składanie mebli jeszcze przed tobą?
0: Oj, tak.
1: No dobra, no to wiesz, no to co prawda to kuchnia, ale w razie gdyby z jakiegoś powodu z krzesła wyszła szafa albo coś, to ja mam rozwiązanie i prezent. Leżak od deski, będziesz mogła sobie go rozstawić w kuchni i odpoczywać przed kolejnym składaniem mebli, a do tego jeszcze głośnik bezprzewodowy dorzucam, żeby SK mogła cię przy tym relaksować. No i jeszcze e-magazyn SK Story. Pasuje?
0: Pasuje, super, dzięki.
1: No to wspaniale, a jeżeli wy też, drodzy słuchacze, chcielibyście taki zestaw zgarnąć, to wpadajcie już teraz za darmo do aplikacji Radia SK na telefony i zgłaszajcie się.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
9: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
10: To Lego Pikachu!
9: Nie!
10: Ha? Jak to?
9: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
18: Ale tu gorąco!
19: To kup mieszkanie w M3.
18: I co, będzie chłodniej?
19: Będzie. Klima za 0 zł.
18: Serio?
19: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
20: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
19: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
20: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
2: I po reklamie.

0: że właśnie dzisiaj, właśnie teraz świętuje swoją pierwszą rocznicę ślubu z żoną Agatą, no to w takim razie ja nie mogę powiedzieć niczego innego jak wszystkiego najcudniejszego dla Was na zawsze. No i umawiamy się, że w takim razie kolejne hity zagram specjalnie dla Was, a będzie Beyoncé i Somber też się pojawi w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: SK. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Uko młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: A rap?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum.

0: pełni swego rytmu.
1: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum.

0: tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyka się żyje.
7: To może być jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej. Tam zagrają międzynarodowe gwiazdy muzyki elektronicznej, a wśród nich m.in. Skytech czy Calvi i Remi. Scena stanie wśród drzew na terenie Parku Dworskiego. Do tego będzie też specjalna oprawa świetlna. Festiwal Park Beats już w najbliższy piątek i sobotę. A w piątek głośno będzie też w Warszawie na błoniach PGE Narodowego. Zagra m.in. Bledka, White 2115, Modelki, Żabsoni Plan B. Przed chwilą wspomniałem o rocznicy ślubu jednej od Pawła, ale Sylwia właśnie napisała, że ona też dzisiaj z mężem świętuje pierwszą rocznicę. No to wam też najlepszego. Coldplay, Beyoncé, Hymn for the Weekend, 12 równo. Mati Fuczyło, cześć!

My body isn't ready, to Somber. Kilka dni temu zagrał na Siget Festival, na którym byliśmy my i na który zabraliśmy naszych słuchaczy. Wszystko zresztą możecie jeszcze zobaczyć na naszym eskowym Instagramie. A jak u was ta niedziela? Ja w ciągu kilku minut dowiedziałem się o dwóch parach już, które świętują dzisiaj swoje pierwsze rocznice ślubu. No to może jest was dzisiaj więcej? Albo może ktoś ma dzisiaj drugą, trzecią, piątą albo dziesiątą rocznicę? A może ktoś świętuje coś zupełnie innego? No dajcie znać głosówkami i wiadomościami na Messengerze Radia SK, bo coś mi mówi, że dzisiaj, w niedzielę, 16 sierpnia i to jeszcze 16 minut po 12, okazji do świętowania jest sporo. A jak świętować, to z hitami i z SK-ą. Swedish House Mafia, Wait So Long to jeden z tych hitów. Jakie dzisiaj obchodzicie święta? Czekam na głosówki, wysyłajcie na SK-owym Messengerze.

0: co za piękny hit, to Blinding Lights, The Weeknd niedawno zagrał w Polsce. I tak brzmi lato zeską, ale czas na coś.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Czas na coś zupełnie nowego, ale też bardzo letniego. Fastboy to bracia, którzy nagrywają już naprawdę sporo rzeczy. Nagrali już wiele, wiele hitów. To chociażby Bad Memories. No i Lukas i Felix mają kolejnego mocnego kandydata na przebój. Jako że my w Esce wybieramy najfajniejsze nowości, to to jest jedna z nich i mam nadzieję, że wam się spodoba. A myślę, że tak. Tym bardziej, jeśli lubicie około klubowe brzmienia. My w Esce w każdy piątek i w każdą sobotę w nocy z soboty na niedzielę gramy Esca Live Remix, a więc najlepsze sety od najlepszych DJ-ów i producentów na całym świecie. Ale jeżeli chcecie poczuć lato, jeżeli chcecie poczuć się jak w klubie już teraz, no to nie ma żadnego problemu. Music Sounds, Fastboy, gramy! Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: I robi się romantycznie. Imagine Dragons, Demons, 28 minut przed 13. Ja zapytałem o to, czy ktoś jeszcze dzisiaj ma powody do świętowania. I nie spodziewałem się, że jest was aż tylu. No ale skoro zapytałem, to teraz mam obowiązek pozdrowić wszystkie te osoby, prawda? No to słuchajcie, bo będzie lista. Monika napisała, że dziś jej dziadkowie świętują 68. rocznicę ślubu. No to robi wielkie wrażenie. Jasne, że najlepszego. Ona napisała, że razem z mężem mają dzisiaj swoją pierwszą rocznicę. Karolina dzisiaj świętuje 7 urodziny chrześnicy Igi. Kasia nagrała głosówkę.
1: Cześć!
0: No cześć!
1: Mamy swoją 12. rocznicę dzisiaj z mężem. Pozdrawiamy całą Eskę.
0: No to my też pozdrawiamy. Też pozdrawiamy najlepszego dla was. Małgosia z kolei napisała, że u niej dzisiaj 29. rocznica z mężem Sebastianem. I jeszcze jedna głosówka.
2: Cześć Eska.
0: No cześć!
2: Ja dzisiaj z moją żoną świętujemy 17. rocznicę związku. Tutaj chciałbym powiedzieć, że bardzo mocno kocham moją żonę Wasię i bardzo mocno ją pozdrawiam. I mojego syna Kubusia. Pozdrawiam.
0: A więc tak, jeżeli ktoś z was nie ma dzisiaj powodów do świętowania, to teraz już macie, można się podpiąć do kogoś. Radio SK. Do wyboru opcji jest sporo.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: pity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
4: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
3: O, a jednak.
4: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
3: No a kierunki?
4: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
5: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
6: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Ależ to jest hit Bebe Rexha, David Guetta i Sad Girls. A w studiu, ale to jest hit, ale Łukasz Duńczyk.
1: Mati uczyło, dobrze mówi, to był hit i będzie więcej takich
0: no,
1: dobrych
0: hit
1: hitów.
0: Przede mną siedzi, tak. Właśnie przede mną. Łukasz powiedział, że dzisiaj taka fajna wakacyjna pogoda, aż chciałoby się gdzieś wyjść. No i przyszedłeś do studia.

0: SK. Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Ale tu gorąco.
8: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chładniej?
8: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
8: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
8: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
7: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram z Kaufland Card Extra. A soczyste cytryny jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest! To będzie ostatnia reklama.
12: Kupuję w Topazie. Wszystko mam.
13: Od poniedziałku płyny do prania Woolite aż 4,5 litra z kartą klienta 24% taniej. Tylko 37,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
12: Kupuję w Topazie. Tu wszystko mam.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska. Summer.
16: W Polsce naprawdę dużo się dzieje i szczególnie dużo dzieje się muzycznych rzeczy. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Mam dla Was opcję na to, dokąd warto się wybrać. A wybrać warto się m.in. do

0: Wiłowej. Park Nadworski w Wiłowej zaprasza Was 21 i 22 sierpnia. Tam Park Beats Festival 2026. Zagrają najlepsi DJ-e z całego świata. Warto być, jeżeli lubicie elektroniczne klimaty. Jeżeli jednak lubicie klimaty nieco inne, to 21 sierpnia warto wybrać się do Warszawy. Tam męskie granie na scenie m.in. Zalewski, Gotw Kacperczyk, Wiktor Dyduła i wielu, wielu innych. Oczywiście będzie też opcja usłyszenia hitu Nareszcie, a więc tegorocznego hymnu i jeszcze Erste Letnie Brzmienia 21-22 sierpnia Gdańsk.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyką się żyje.
3: To spełnienie moich marzeń. Tak o nadchodzącym występie na Top of the Top Sopot Festiwalu mówi Jeremi Sikorski. Artysta powalczy o bursztynowego słowika z hitem Wracam, który doskonale znacie z Eski.
4: Dla mnie to jest ogromny zaszczyt. Ogromny zaszczyt stanąć na tej legendarnej scenie. Pamiętam, że oglądałem no nie jeden występ jako dziecko przez telewizor. Później parę razy miałem okazję być osobiście i podziwiać artystów. Jest to spełnienie marzeń. Bardzo się cieszę, że utwór Wracam tak trafił w serca słuchaczy.
3: Rywalem Jeremiego Sikorskiego w walce o bursztynowego słowika będzie m.in. Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba, Ania Karwan, Jowi czy Natalia Mujanga. Festiwal w Sopocie rusza już 24 sierpnia, a tymczasem mamy 16, niedziela, minuta po godzinie 13. Wiem, że u niektórych teraz padło to ostatnie spojrzenie na morze, na plażę, albo na góry, albo na jezioro. I wracamy z wakacji. Jeśli wasz plan na najbliższe godziny to trasa długa, to SK się poleca do samochodu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ale nie wszyscy muszą wracać, prawda? Ja się też polecam do leżenia na leżaku, w ogrodzie, gdzieś w cieniu drzewa, albo smażenia się na plaży. Wiktor Waligura nas teraz rozluźnia.

wakacyjny hit zawsze na czasie na antenie Radia SK i od razu jest lepszy humor na tylnych siedzeniach w samochodzie. Oto numer ze Shreka. Tak wam meseczka gra w długiej trasie. 17 minut po godzinie 13. Dzisiaj w wielu miejscach może zagrzmieć. Przez Polskę przechodzą burze, zwłaszcza na zachodzie może grzmieć. I słuchajcie, jest ważne ostrzeżenie od ekspertów. W czasie burzy lepiej nie brać prysznica. Słuchajcie, bo się okazuje, że wyładowanie atmosferyczne może się przedostać do instalacji wodno-kanalizacyjnej. I jak będziemy się myć, to może nas piorun strzelić, słuchajcie, więc nie ryzykujmy. Ale co ciekawe, eksperci mówią, że też lepiej w czasie burzy nie myć naczyń. Także jeśli u was teraz grzmi albo może grzmieć, to lepiej te naczynia po obiedzie odłożyć, lepiej poczekać dla własnego bezpieczeństwa. Może druga połówka się tym zajmie. A my gwiżdżemy na to wszystko, słuchajcie. Odpoczywamy sobie, bo to jest niedzielne, leniwe popołudnie z Radiem SK. To jest dzień bez słowa na P, bez dnia na P. Dawid Podsiadło już teraz w Radiu SK.

0: bardzo przyjemne są te dzwoneczki, bo nie kojarzą się z budzikiem. Tutaj jest luźne niedzielne popołudnie z hitami na czasie H w Radiu SK. I teraz proszę was o pomoc. Musimy pomóc naszemu słuchaczowi Michałowi, który ma problem. Chłop ma urlop, słuchajcie, i się troszeczkę nudzi. Posłuchajcie.
1: Hej SK, ja właśnie jadę na siłownię, bo mam urlop od piątki i już się nudzę. Ale chyba coś wymyślę. Jak nie, to niech dadzą znać słuchacze, co tu można robić fajnego.
0: No właśnie, co Michał może robić, skoro się tak nudzi na tym urlopie? Może dacie znać, może komuś przy malowaniu ścian pomoże. Albo przyda się do pomocy przy niedzielnym obiedzie. A może szukacie kogoś, kto wam krem z filtrem na plecach rozsmaruje. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Szukamy zajęcia dla naszego słuchacza Michała w to luźne niedzielne popołudnie, a ja wam w tym czasie dobrze zagram. Gips i Igo, ostatni dzień lata, to po krótkiej przerwie.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: 8% taniej. Tylko 6,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
0: Od poniedziałku płyny do prania Woolite aż 4,5 litra z kartą klienta 24% taniej. Tylko 37,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
11: I po reklamie.

0: pokoj nas jedna Spyro, a w tle gotujące się ziemniaki na obiad. Jaki to jest piękny duet. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. Dzisiaj szukamy wspólnie pomysłu dla naszego słuchacza Michała, który się biedny nudzi w tę wakacyjną niedzielę. Ale na szczęście na was można liczyć, macie sporo pomysłów. Teraz Agnieszka, proszę bardzo.
1: Hej Radio SK, okay. Mój mąż aktualnie jest na budowie, także koledze, któremu się nudzi, zapraszamy serdecznie do pomocy.
0: No mąż na pewno z takiego

pomocnika byłby zadowolony. Pytanie, czy ty byś potem była zadowolona z tempa prowadzonych prac? Wy też dorzucajcie swoje pomysły, co Michał, który się nudzi, może w tę wakacyjną niedzielę, w to luźne popołudnie robić. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. U nas za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku polskie jabłko młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
2: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
6: Alior Bank, pewni swego rytmu.
8: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
9: Ale tu gorąco.
10: To kup mieszkanie w M3.
9: I co, będzie chładniej?
10: Będzie, klima za 0 zł.
9: Serio?
10: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut.

0: Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
1: Ale tu gorąco.
2: To kup mieszkanie w M3.
1: I co, będzie chładniej?
2: Będzie. Klima za 0 zł.
1: Serio?
2: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 z Korupka and Prefabut.

0: kupujesz, my chłodzimy.
1: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
2: To będzie ostatnia reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: A gdyby tak wybrać się na fajny koncert albo gdzieś indziej, Mati Fuczyło, cześć, to jest SK Summer City. Razem z nami na pewno nie zabraknie Wam dobrych propozycji. Zacznijmy od Top of the Top Sopot Festival. Ta impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia. To wszystko w Operze Leśnej w Sopocie. Tam na scenie naprawdę wielu artystów. Będzie też walka o bursztynowego słowika i będzie się działo, emocji będzie na pewno dużo. Tak samo jak dużo emocji będzie na PGE Narodowym 11 i 12 września, tam Drift Masters Grand Finale, a więc wielki finał szybkich historii związanych z driftem. Jeśli lubicie właśnie tego typu rzeczy, to wpadajcie. Jeszcze Błonia PGE Narodowego zapraszają w piątek najbliższy, tam m.in. modelki Whitechor czy Żabson.
4: Eska. Eska.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Zbliża się 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 12 osób nie żyje, a 10 jest poważnie rannych. To po nocnym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. W pojeździe podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców.
8: Pozostałe osoby odniosły lekkie obrażenia. Uruchomiliśmy specjalny zespół kryzysowy na Węgrzech.
7: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Według wstępnych ustaleń autokar wjechał do rowu i przewrócił się na bok. Kierowca został zatrzymany. Tragedia nad jeziorem w Siemierowicach na Pomorzu. Utonęły tam dwie osoby, mężczyzna i kobieta w ciąży. Oboje weszli do wody w miejscu, gdzie obowiązywał zakaz kąpieli. Służby apelują o ostrożność i przestrzeganie oznaczeń nad wodą. Worek medali dla Polaków w Birmingham. Biało-czerwoni zdobyli w sobotę 4 medale Mistrzostw Europy. Srebro wywalczyły Katarzyna Zdziebło, Natalia Bukowiecka i Marta Żodzik. Brąz zdobyła kobieca sztafeta 4x100 metrów. Polacy mają już na koncie 7 medali.
9: I mają na koncie masę spalonych kalorii. Nasi zawodnicy zasłużyli na taki gigantyczny niedzielny obiad i przede wszystkim na chwilę odpoczynku. A SK w tej sprawie jest bardzo dobre. Pasujemy idealnie, odpoczywamy razem w niedzielne popołudnie. Minuta po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: dobry was i samochód pięknie sunie po autostradzie, wracając z wakacji. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i dzisiaj mamy sposoby dla osób, które się nudzą, bo Michał wcześniej się do nas odezwał i mówi, że od piątku ma urlop i już dzisiaj nie wie, co ze sobą zrobić. Ale na szczęście Ania ma propozycję.
1: Hejka SK, mam propozycję dla Michała. No. Zrobiłam duże pranie, wszystko ładnie wyschło. I teraz by się przydało to poprasować. Nienawidzę prasowania.
0: Nie no, Ania, spokojnie, nuda ma swoje granice. Ja myślę, że Michał nie jest aż tak znudzony, żeby stosować tak drastyczne metody. Coś wymyśli, czymś się zajmie. Dziękujemy ci, Aniu, serdecznie. Zmotywowałaś Michała, żeby zaczął myśleć, co może zrobić. Sam sobie coś zorganizuje. A my gramy dalej hity na czasie. Wasz ulubiony, numer 1 gorącej 20 od Temper City już teraz.

0: Katy Perry ze Snoop Doggiem. W Radiu SK mamy najlepszy zestaw hitów na czasie na lato, a to ogromny zaszczyt dla polskiej aktorki i polskiej piosenkarki. Słuchajcie, Julia Wieniawa wystąpiła na jednej scenie z legendarnym Andreą Bocellim. Ten legendarny tenor występował w Gdańsku w piątek, no i na jedną piosenkę zaprosił na scenę Julię Wieniawę i tak razem brzmieli. No, ciarki przechodzą, przepięknie to wyglądało, ale słuchajcie, skoro Julia Wieniawa zgodziła się zagrać na koncercie Andrea Bocellego, no to w takim razie teraz oczekujemy, że Andrea Bocelli zagra w Rodzince.pl. Andrea na pewno dzisiaj zagra na PGE Narodowym w Warszawie, a wcześniej, bo już za chwilę, zagra na antenie Radia SK w hicie DNA z Davidem Gettą.
1: A promocja.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, nosem, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
4: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Łapcity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna ProActive 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce, Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
3: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
9: I po reklamie.

Ten numer stał się hitem po premierze najnowszego Spidermana. A że SK zawsze jest na czasie, no to takie numery wam gramy, Post Malone i Swae Lee. A wczoraj nad Bałtykiem doszło do niecodziennej sytuacji. Foka wskoczyła na deskę SUP. To się wydarzyło, słuchajcie, w Mielnie. Pewna rodzinka sobie blisko brzegu pływała na desce SUP i w pewnym momencie hops, na deskę wskoczyła mała foka. I słuchajcie, ona się położyła na tej desce, przekręciła się na boczek i jeszcze kazała się głaskać. Polecam wam zobaczyć zdjęcia na SK.pl, to jest bardzo słodka foka. Ale ja też się nie dziwię, czemu ona to zrobiła, prawda? To jest przecież jej dom, Bałtyk. Jakby nam ktoś pływał w wannie, to też byśmy sprawdzili, o co chodzi. Chociaż pewnie nie kazalibyśmy się głaskać. Znaczy, no, zależy, kto by w tej wannie się pojawił, prawda? W Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
4: Klasa, a nawet klasyka.
3: Arab?
4: Też klasa.
5: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
6: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
5: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.

0: Idę na studia.
1: O, a jednak?
0: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
1: No a kierunki?
0: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
2: I po reklamie.
3: Minęła 15. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Rusza śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Przypomnijmy, 12 osób nie żyje, a około 40 poszkodowanych jest w szpitalach. Polska wysyła na Węgry specjalny samolot z pomocą medyczną i przedstawicielami MSZ. A na Podkarpaciu, skąd m.in. pochodziły ofiary, flagi opuszczono do połowy masztu.
4: Zaapelowałam do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa o rozważenie podjęcia działań mających na celu godne uczczenie ofiar katastrofy.
3: Powiedziała nam wojewoda Teresa Kubas-Hul. Jutro o 12 w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie minutą ciszy uczczona zostanie pamięć 12 ofiar tragedii. Sprawca ataku nożem w Kętach zatrzymany. Mężczyzna w nocy na stacji benzynowej ranił 4 osoby i uciekł. Wszyscy poszkodowani trafili do szpitala. Pożeracze smutków mają pomóc dzieciom w szpitalach. W całej Polsce powstają specjalne maskotki, które mają pomóc najmłodszym w trudnych chwilach. Chętnych do szycia nie brakuje.
5: Mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
3: A maskotki trafią na oddziały onkologiczne.
6: Oho, zaczęły się powroty z wakacji i są korki. Klasycznie S3 w okolicach Szczecina już stoi, A1 od strony Trójmiasta przed bramkami, S7 przed Warszawą, Zakopianka przed Krakowem, tam gdzie zawsze. Dla wszystkich stojących w korku na uspokojenie Charlie Puff już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Kwiatkowski, Margaret. Już 24 sierpnia razem zagrają na Top of the Top Sopot Festiwalu, a wy już od jutra w Radiu SK będziecie mogli zgarnąć bilety na tę imprezę, także warto Eski słuchać, bo mamy też ważne rady życiowe. Chodzenie po schodach wydłuża życie, tak mówią naukowcy. Według najnowszych badań osoby, które regularnie wchodzą po schodach, rzadziej zapadają na poważne choroby sercowo-naczyniowe. Także słuchajcie, pamiętajmy o tym, zwłaszcza kiedy wejdziemy do budynku i zobaczymy, że na windę nie trzeba czekać, że ona już jest na dole, wystarczy kliknąć i wjechać na górę. Oj, to wtedy strasznie ciężko się zmotywować, żeby iść po schodach, prawda? To jest tak, jakby ktoś nam postawił na talerzyku ukrojony kawałek ciasta z łyżeczką. No weź tu się, człowieku, powstrzymaj. No i też, jak się wchodzi po schodach, to błyskawicznie weryfikuje, w jakiej jesteśmy kondycji, prawda? Najgorzej jest, jak wejdziemy na samą górę i spotkamy kogoś na klatce schodowej. I ta osoba zapyta, a co ty taki zdyszany? A nic, po schodach wchodziłem.

0: Tiesto, Jonas Blue i Rita Ora. Odpalacie Eskę i jesteście na bieżąco z nowościami.
1: Zaczynają się w Esce.
0: I tak jest codziennie. Czy to poniedziałek, czy to niedziela, dosypujemy wam do kawki w długiej trasie najlepsze świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje pewien pan z gitarą. Znacie ten numer doskonale z Radia SK. On też swoją karierę zaczął w Radiu SK, bo tu się zaczynają wszystkie hity. I teraz Mark Embor, amerykański artysta, przychodzi z nowym numerem w sam raz na wakacje. The Proof, już teraz w Radiu SK.

0: Jak byłem mały, to pamiętam, jak ten numer leciał w radiu, jak jeździłem na wakacje z rodzicami. The Underdog Project w Radiu SK z nami, można fajnie powspominać. A jej ciągle mało, słuchajcie. Iga Świątek się nie zatrzymuje po wygranej na turnieju w Toronto. Dzisiaj zaczyna walkę na turnieju w Cincinnati. Maja Chwalińska już swój mecz wygrała. Teraz pora na Igę, która o godzinie 18.30 zmierzy się z Kolumbijką Emilianą Arango. To jest dużo niżej notowana rywalka, także jeśli Iga Świątek się dzisiaj wyspała i zje dobry niedzielny obiad, to powinno się udać bez problemu. SK jest tam, gdzie wy i tam słońce, gdzie my. O tym za chwilę zaśpiewa Wiktor Dyduła.
1: Radio SK. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
4: Od poniedziałku płyny do prania Ulite aż 4,5 litra z kartą klienta 24% taniej. Tylko 37,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 49,99.
3: Kupuję w Topazie, to wszystko mam.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
8: Klasa, a nawet klasyka.
7: A rap?
8: Też klasa.
9: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym.

0: rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
1: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
0: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% Polmlek, złoty 49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A artykuły Wizir, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: To będzie ostatnia reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
10: I po reklamie.

Jakby ktoś się pytał, to my odpoczywamy. My nic nie robimy i dniem na pesie nie przejmujemy, bo on jeszcze jest jeszcze bardzo daleko. Swedish House Mafia i Luckily w Radiu SK. To są wakacyjne hity na czasie. A Marta nas pozdrawia z samochodu. Daje znać na eskowym messengerze, że właśnie dojeżdża do Bukowiny Tatrzańskiej. Już widać góry. Niedługo się rozpakowują, a potem idą na jedzonko do karczmy. A wy jak spędzacie wakacje? Opiszcie nam to w eskowej apce na smartfony. Tam klikacie zakładkę konkursy. SK tam, gdzie ty. I piszecie. A my wam wręczamy eskowe leżaki i bezprzewodowe wodoodporne głośniki, które śmiało możecie zabrać i do kajaka, i na deskę SUP. Zgłaszajcie się, a ja po godzinie w sprawie dzwonię do kogoś z was.

0: Reklama.
1: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: obniżki 16,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Zbliża się 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Śledztwo po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Zginęło 12 osób, a 7 walczy o życie. Trwa weryfikacja listy pasażerów i identyfikacja ofiar. Polskie służby są gotowe do transportu rannych do kraju.
15: W niektórych przypadkach będziemy musieli wysłać lotnicze pogotowie ratunkowe.
14: Mówi wojewoda Podkarpacia Teresa Kubas-Hul. Przypomnijmy, autokarem wracali pielgrzymi z Podkarpacia, którzy byli wcześniej w Bośni i Hercegowinie. Do wypadku doszło w nocy na autostradzie M3 między Budapesztem a Miszkolcem. Paliwa na stacjach nie zabraknie. Minister energii zapewnia, że dostawy są zabezpieczone. Od poniedziałku przez 2 tygodnie paliwo będzie tańsze w ramach wznowionego pakietu CPN. Na razie nie wiadomo, czy program zostanie przedłużony. I na koniec średniowiecze w Bielsku-Białej. W sobotę wielka gra terenowa, tajemnica skarbca Zamku Sułkowskich, a dzień później...
16: Rodzinny festiwal kreatywności. Nasza ulica Zamkowa zamieni się w kolorową, tropikalną przestrzeń pełną twórczej zabawy.
14: Mówił Andrzej Lichos, wicedyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej.
17: A ja właśnie przeglądam wasze zgłoszenia z eskowej apki. Natalia pisze: hej Eska, właśnie jadę nad jezioro ze znajomymi, łapiemy ostatni gorący dzień lata. Nie taki ostatni, jeszcze będzie ciepło, do niedzieli daleko. A w Esce na playliście cały czas rządzi lato. Dawid Podsiadło już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć. Jak zgarniecie eskowy zestaw wakacyjny, leżak plus bezprzewodowy głośnik, to tak sobie będziecie leżeć na działeczce na przykład albo na plaży i gwizdać jak Dawid Podsiadło. I eska będzie wszędzie tam, gdzie wy. Za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was, minuta po 16.

0: Hit zawsze na czasie. Pitbull i Chris Brown na antenie Radia SK. Tak wam gramy w drodze na wakacje, ale w pracy też z wami jesteśmy. I razem z nami teraz na antenie Kuba. Hej Kuba.
1: Hej SK.
0: Jak tam, nie za dużo dzisiaj tego odpoczynku u ciebie?

0: Nie, trzeba wracać do pracy niestety.
1: No właśnie, powiedz wszystkim, co to za praca dzisiaj cię spotkała?
0: A, kładzenie gładzi, wykończenie własnego mieszkania.
1: Kuba napisał w zgłoszeniu, gładzie, gładzie i jeszcze raz gładzie. Dużo ci tej roboty jeszcze zostało?
0: No dwa pokoje.
1: Dwa, czyli jeszcze się trochę zejdzie. Tydzień co najmniej,
0: jeszcze
1: słuchaj.
0: Parę dni. Może jakiegoś... No, parę dni.
1: A, to może jakiegoś szwagra se zaproś, albo kolegę przynajmniej, co ty na to?
0: Jest to pomysł.
1: Jak powiedziałeś przed wejściem na antenę, teraz pojechałeś na obiad, no to słuchaj, skoro żona prowiant zapewnia, to poproś opcję z wyżywieniem, z dowozem do mieszkania remontowanego i słuchaj, może być nawet przyjemnie, bo teraz od Radia SK dostajesz SK-owy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik, żebyś mógł w tym remoncie SK-ki słuchać cały czas.
0: Super, dziękuję, dziękuję bardzo.
1: Jak się zmęczysz, to wiadomo, będziesz mógł zjeść, rozłożyć się na leżaku i siły łapać, żeby ten remont szybko dokończyć.
0: Wiadomo, super, dzięki.
1: To miłej pracy ci życzę dzisiaj. Trzymaj się, Kuba.
0: Dzięki bardzo, na razie.
1: A dla wszystkich domowych ekip remontowych gramy dalej. Teddy Swims już teraz.

0: Tame Impala. Znacie tę ekipę doskonale z hitu Dracula, a to ich gorąca nowość. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Słuchajcie, jakiś czas temu była turystyka paliwowa, Niemcy przyjeżdżali do nas tankować, a teraz jest coś nowego. Teraz jest turystyka fryzjerska. Słuchajcie, podobno Niemcy z przygranicznych miejscowości przyjeżdżają do Polski zrobić sobie fryzurę, bo u nas jest i dobrze, i podobno dwa razy taniej. Bardzo dobrze, niech sobie przyjeżdżają, nam się to opłaca, prawda? Tylko niech się nasi sąsiedzi nauczą mówić po polsku, no bo tak po niemiecku, to ciężko im będzie poplotkować z panią fryzjerką.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
2: Do Lego Pikachu!
1: Nie.
2: Ha? Jak to?
1: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
6: Te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie.

0: się, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: kibice będą płakać, słuchajcie. Cristiano Ronaldo w jednym z wywiadów powiedział tak: to prawdopodobnie mój ostatni rok w piłce nożnej, słuchajcie, także to już jest sama końcówka wielkiego piłkarza. Ale ja chcę zauważyć jedną rzecz, słuchajcie, Cristiano Ronaldo niedawno wziął ślub. Coś czuję, że to zakończenie kariery to będzie ich wspólna decyzja. Pewnie na weselu Cristiano śpiewali tak.
1: Już nie będzie wspólnych balan, nie wypadł na mecz.
0: I to drugie chyba się spełni.

Ja wiem, że niektórzy teraz wracają z wakacji, ale kto nam zabroni mieć wakacyjną atmosferę w samochodzie? SK dba o to, żebyście mieli lato cały czas spakowane. DJ Godza i Jason Derulo w Radiu SK. Nadchodzi koniec pewnej epoki.

0: Reklama.
1: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: u klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na Ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ale tu gorąco!
2: To kup mieszkanie w M3.
1: I co, będzie chłodniej?
2: Będzie. Klima za 0 zł.
1: Serio?
2: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut, a klimatyzację zamontujemy za darmo.
3: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
2: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
3: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
4: To będzie ostatnia reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: Eska. Eska. Summer.
8: Sprawdźmy, co imprezkowego dzieje się w Polsce. Zaczynamy SK Summer City. Dzisiaj drugi występ światowego artysty w naszym kraju. Ten głos zna każdy. Na PGE Narodowym zagra Andrea Bocelli, czyli autor słynnego Time to Say Goodbye, ale ostatnio też słyszymy go w hicie DNA z Davidem Gettą. W piątek Andrea Bocelli grał w Gdańsku i wtedy jedną piosenkę zaśpiewała z nim Julia Wieniawa. Ciekawe, czy też tak będzie na PGE Narodowym. Dzisiaj warto też być w Kraśniku. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie kultowy polski zespół T-Law. Wstęp na koncert jest darmowy, a na eskowym Instagramie możecie zobaczyć, co się wczoraj działo na SK Music Tour w Szczecinie, a działo się naprawdę sporo. Dzisiaj też ostatni dzień Olsztyn Green Festiwalu. Nad jeziorem Ukiel zagra Vito Bambino, bracia Kacperczyk, Igo czy zespół Lor, który znacie z hitu Wszystko jedno, wszystko źle.
7: SK. SK. SK. Summer City.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Zbliża się 17. Paulina Horbaczowska, to jest SK News. Nie będzie dziś transportu rannych z Węgier. Na miejsce poleci polski samolot z zespołem pomocy i wiceminister zdrowia. Decyzja o transporcie rannych zapadnie najpewniej jutro. Zdecydują o tym lekarze. Jak podkreśla wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, na ten moment
11: rozmawiamy z przewoźnikiem, rozmawiamy z osobami, które mogłyby wesprzeć nas w tłumaczeniu z języka polskiego na język węgierski. Natomiast decyzje jeszcze nie zapadły.
10: Wojewoda dodaje również, że przygotowuje się do wyjazdu na Węgry. Przed nami załamanie pogody. Na początku tygodnia czekają nas deszcz i burze. Najmocniej popada na południu kraju. Przyjdzie też ochłodzenie. We wtorek i środę na wschodzie i południu tylko 16 do 18 stopni. A w pozostałej części kraju do 23. A skoro idzie ochłodzenie, to bociany już ruszają w drogę. Mazurski bocian Krutek ruszył już na południe. Jego lot do Afryki będzie śledzony dzięki nadajnikowi GPS.
8: A jeśli wy też już teraz się zbieracie i wracacie z wakacji, to SK się do was dosiada i zapewnia najlepszą playlistę w długiej trasie. I przypominam, jeśli nie musicie, nie tankujcie dzisiaj samochodu, bo jutro paliwo ma być o złotówkę tańsze. A jeśli już musicie, to tak za 50 albo za stówkę, jutro się zaleje do pełna. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 17.

radio na full przy tym numerze, to bas zagłuszy marudzące dzieci na tylnym fotelu, które pytają, czy daleko jeszcze. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie i jedziemy razem na wakacje albo wracamy z wakacji. No i słuchajcie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Po ostatnim zaćmieniu słońca, chwilę po tym, jak słońce zaszło, w Google nastąpił nagły wzrost wyszukiwania frazy "bolą mnie oczy". I to nastąpiło, słuchajcie, według najnowszych danych Google'a, dokładnie 12 sierpnia o 20, czyli chwilę po tym, jak zakończyło się zaćmienie słońca. Czyli, słuchajcie, wiele osób patrzyło prosto w słońce gołymi oczami i to oczywiście rodzi problemy, to jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. I jest kolejne potwierdzenie, jak czytam, słuchajcie, podobno kliniki okulistyczne w Niemczech teraz przeżywają oblężenie, bo tam też ludzie patrzyli w słońce, czyste słońce, gołym okiem. Znaczy pytanie, na ile to jest prawdziwy ból oczu, a na ile próba załatwienia sobie L4 na

0: Bardzo fajnie wystukuje się rytm tego kawałka na kierownicy w samochodzie. Macklemore, Ryan Lewis i Ray Dalton w Radiu SK. Wcześniej mówiłem coś o marudzących dzieciach na tylnym siedzeniu i się, słuchajcie, okazuje, że istnieją dzieci, które nawet w dalekiej trasie nie marudzą. Jak to zrobić, to Sylwia wam teraz opowie.
1: Witaj, SK. Marudzące dzieci

0: nas to nie problem. Wystarczą super atrakcje w ciągu dnia i moje trzy aniołeczki grzecznie sobie śpią. Miłej podróży.
1: A to Sylwia, to ja zagram coś takiego kołyszącego, na przykład Taylor Swift, żeby się nie obudziły. A jak się obudzą, to ja mam dla ciebie jedną radę. Zrób wszystko, żeby odwrócić ich uwagę, jak na reklamach, na billboardach będzie się wyświetlała reklama pewnego znanego fast fooda, w którym są takie zestawy z zabawkami. Wysyłam wam eskową koszulkę z napisem Cześć i magazyn Radia SK, SK Story. Radio
2: SK. Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: W Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24. To idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

ale przy tym numerze przyjemnie się łapie siły przed nowym tygodniem. Sombr w Radiu SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i trzeba łapać siły, szczególnie ona powinna łapać siły. Iga Świątek już za nieco ponad pół godziny, o 18.30 zacznie grać na turnieju w Cincinnati, także mocno kibicujemy. Za chwilę w newsach Radia SK zajrzymy też na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy.

0: to promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
6: Tylko do środy. Winogrona jasne, aż 58% taniej. Tylko 6,99.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków, kawy.

0: jarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
1: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
2: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach

0: będzie ostatnia reklama.
1: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
2: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
1: O, a jednak?
2: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
1: No a kierunki?
2: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Na początku ustalmy jedną ważną rzecz. Wakacje jeszcze się nie kończą. Jeszcze sporo imprez nam do zaliczenia zostało. Ja właśnie w tej sprawie, Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Już w piątek i sobotę ważnym miejscem na imprezowej mapie Polski stanie się Iłowa w województwie lubuskim. Przed nami kolejna odsłona festiwalu Park Beats. To coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Jak sama nazwa wskazuje, impreza odbędzie się w parku. I to takim pięknym parku, zabytkowym. Na scenie międzynarodowy skład producentów, wśród nich polscy producenci jak Skytech czy Calvi i Remi, a jak na imprezie pojawia się Explosion, no to wiadomo, musi być dobrze. Najbliższa sobota ciekawie zapowiada się też w Opolu. Przed nami Opole Rap Scena. Zagrają tam największe gwiazdy polskiego hip-hopu. W ciągu jednego wieczoru na scenie pojawi się White 2115, Young Leosia, Kas Bałagany czy Fukaj.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Zbliża się 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Specjalny samolot poleci dziś na Węgry. To pomoc dla poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru. Na pokładzie będą przedstawiciele MSZ i służb medycznych. Wylot zaplanowano między 18 a 20. O 19.30 odbędzie się briefing na lotnisku w Warszawie. Uwaga kierowcy, zablokowana krajowa 12 w Wielkopolsce. W Łukaszewie w powiecie jarocińskim dachował samochód osobowy. Jedna osoba została ranna. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach, a policja wyznaczyła objazdy. Utrudnienia mogą potrwać do 19.30. A wieczorem ostatnia szansa na polskie medale w Birmingham. O 20.55 Małgorzata Maślak-Glugla wystąpi w finale rzutu oszczepem. Po 22.00 Klaudia Kazimierska i Weronika Lizakowska pobiegną na 1500 metrów. A na koniec o medal powalczą sztafety 4x400 metrów.

0: Mm.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale tu gorąco.
2: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chłodniej?
2: Będzie. Klima za 0 zł.
3: Serio?
2: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
4: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
2: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
4: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
5: I po reklamie.

0: Klasyka. Reklama.
1: Mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
4: Łap hity na śniadanie. Teraz jaja rozmiar M, opakowanie 10 sztuk, tylko 6,99. A margaryna Pro Active 400 gramów, 1 plus 1 gratis.
3: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
5: I po reklamie.

0: Polska 7D. Reklama.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
2: Zaplanuj super start tygodnia. Od poniedziałku polskie jabłko młode z kartą klienta aż 50% taniej. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed zastosowaniem obniżki 5,99.
1: Kupuję w Topazie, tu wszystko mam.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja.

0: więcej już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
0: SK.
2: SK. Magda Szewczuk, wakacje to doskonały czas, żeby się odprężyć i na przykład wybrać się do kina. Sprawdzamy, co w tym tygodniu grają siedleckie kina. Dla wielbicieli horrorów Ice Cream Man. Możecie wybrać się również na amerykański film Koniec ulicy Dębowej. Na ekranach siedleckich kin nadal także superprodukcja Odyseja. A jeśli lubicie polskie filmy, to grany jest Odzyskany. Wciąż można wybrać się również na nowego Spidermana. A jeśli do kina chcecie pójść z dziećmi, to również jest kilka ciekawych propozycji. Siedleckie kina grają m.in. Toy Story 5, Wajanę oraz Psi Patrol i Dinozaury. Szczegóły znajdziecie w repertuarze siedleckich kin.
0: SK.
2: SK. SK.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
2: Magda Szewczuk, czas na magazyn lokalny SK Siedlce. W dzisiejszym magazynie usłyszycie rozmowę z Maciejem Starengą, zawodnikiem UKS Rawa Siedlce, który kończy karierę. Przypomnę, że Maciek jest 22-krotnym mistrzem Polski w narciarstwie. W drugiej części magazynu wypowiedź Angeliki Ambroziewicz, dyrektor SPZOS w Siedlcach, o planowanym w naszym mieście Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.
0: SK Siedlce.
2: Na początek spotkanie z naszym legendarnym narciarzem. Maciej Starenga kończy karierę międzynarodową.
3: Maciej Starenga, UKS Rawa Siedlce.
4: Dzisiaj w czasie sesji Rady Miasta Siedlce można powiedzieć z jednej strony piękna, z drugiej strony trochę smutna uroczystość dla twoich kibiców, bo z jednej strony zostałeś doceniony przez miasto, odebrałeś taki grawerton piękny, no ale z drugiej strony no, pojawia się ta informacja, że no, kończysz międzynarodową karierę.
3: No tak, no ale takie jest życie sportowca, że ten czas jest nieubłagany, no i nie da się tego robić w nieskończoność. Myślę, że to jest najbardziej odpowiedni moment. Też już mam swoje lata jak na sportowca, 36 lat to dosyć zaawansowany wiek. Myślę, że jak startowałem, to nie sądziłem, że doszłam do czegoś czasu. No i naprawdę jestem wzruszony. I myślą o tym, co przeszedłem i tym, co tutaj się stało teraz, tymi podziękowaniami, bo tak powiem szczerze, że największą nagrodą dla sportowca jest to, jeżeli ktoś ci mówi, że emocjonuje się twoim startem. To jest coś niesamowitego.
4: Myślę, że tych emocji było mnóstwo, bo nawet twoje starty olimpijskie, tak naprawdę no niewielu siedlczan może pochwalić się tym, że startowało na Igrzyskach Olimpijskich, że miało miejsca w pierwszej dwudziestce Igrzysk Olimpijskich, bo to też warto powiedzieć, a ty no, na niejednych Igrzyskach startowałeś.
3: No tak i tak jak wspomniałem, no nie spodziewałem się, nie wiedziałem, gdzie ta droga mnie zaprowadzi. Na pewno gdzieś tam w moich marzeniach był start na Igrzyskach Olimpijskich. Udało się pojechać na Igrzyska 4 razy. Duże wyzwanie, naprawdę. Myślę, że pierwsze 3 to były bez problemu, ale te ostatnie, jeżeli chodzi o kwalifikacje, były najbardziej wyzywające. I mimo, że sezon układał się różnie, to jednak na tych Igrzyskach, jeżeli chodzi o team sprint, to było to na co pracowałem. I czułem z tego takie spełnienie i to jest też istotne w całym przebiegu kariery, że niezależnie od wyniku, jeżeli ten zawodnik czuje spełnienie i czuje, że doszedł do punktu, do którego mógł dojść, to jest najbardziej wartościowe. No i ja to gdzieś tam czuję.
4: Tutaj padły jeszcze takie no też fajne słowa podsumowania twojej kariery, jeśli chodzi o starty w Mistrzostwach Polski. 22 złote medale, do tego jeszcze cała masa srebrnych, brązowych. Czy tobie te wszystkie medale, puchary jeszcze się mieszczą gdzieś? Bo 22 złote tylko gdzieś tam no, znaleźć dla nich miejsce, to ja nie wyobrażam sobie tego.
3: No powiem szczerze, że mam to bardziej zapakowane niż gdzieś tam powieszone. No udało mi się tam tyle osiągnąć. Jestem z tego jak najbardziej zadowolony. Zawsze te Mistrzostwa Polski to też jest jakiś prestiż, choć ktoś może powiedzieć, że to jest niszowa dyscyplina, ale mimo wszystko w Polsce trochę ludzi tak ją uprawia i też na wysokim poziomie, więc no, trzeba było to walczyć. No i to jest taka miła nagroda.
4: Ja myślę, że tutaj to słowo, że udało się, to trochę nie pasuje, bo ja myślę, że to wszystko jest

0: wynik treningu, ciężkiej pracy, no i też no myślę twojego charakteru, który gdzieś tam no nie pozwolił zrezygnować z tych kolejnych startów. O klubie UKS Trawa Siedlce no mówi się, że to jest taki klub, który powstał trochę na przekór temu, gdzie leżą Siedlce. A wy od lat udowadniacie jednak, że mimo, że tutaj jesteśmy na nizinie, do gór mamy daleko, tego śniegu za wiele w roku nie ma, no to nie tylko ty, ale też twoi koledzy, koleżanki z klubu od lat tak naprawdę zdobywacie te medale Mistrzostw Polski i w kategoriach młodzieżowych, ale i seniorów.
1: Tak, i myślę, że za tym wszystkim, za klubem, to zawsze stoją ludzie. Pierwsze to pasjonaci, czyli mój tata z moją mamą, bo oni poświęcają cały czas temu, ale też rodzice coraz bardziej. No, kiedyś jak ten klub się zaczynał, no to bardziej dzieci przychodziły, bo żeby była alternatywa do robienia czegoś poza domem. Teraz bardzo mocno angażują się też rodzice w to, żeby, no bo widzą, że jednak sport kształtuje charakter i kształtuje człowieka i widzą, że to jest alternatywa dla tych dzieci, żeby ich jeszcze dać im przewagę potem, jeżeli wejdą w tą dorosłość, żeby mogli jeszcze coś mieć poza nauką. A wydaje mi się, że w obecnych czasach sport daje przewagę na rynku pracy potem, no i też daje zdrowie. No a jeżeli będziemy mieli zdrowe społeczeństwo, będziemy kształtować naszą młodzież w tym, żeby byli aktywni fizycznie, to też będą mieli mniej kontaktu z tą służbą zdrowia, która teraz jednak jest nadwyrężona. No i ogólnie będą czuli się lepiej, więc za każdym takim sukcesem, jak u nas, jak wspomniałaś, w stworzeniu tego klubu na przekór, to zostają ludzie i ich pasja i myślę, że to trzeba podkreślić.
0: To ja właśnie widzę to zaangażowanie no, rodziców, tak? Może i dziadków i rodzeństwa zawodników UKS Trawa Siedlce, bo jak się odbywały tutaj zawody, to ja wiem, że tam panie i panowie umawiają się kilka dni wcześniej, panowie uczestniczą, tak, w przygotowaniu trasy, panie gotują na przykład bigos i to jest tak, że ten klub żyje tymi ludźmi, tak naprawdę całym środowiskiem.
1: No i to pokazuje też, jak sport i takie inicjatywy jednoczą społeczeństwo i też sprawiają, że ludzie mając jakiś cel, też jak więcej ze sobą spędzają czasu, więcej ze sobą rozmawiają, tworzą taką społeczność i to jest piękne, bo w dzisiejszym świecie zdominowanym przez media społecznościowe, no to jednak poświęcenie tego czasu drugiemu człowiekowi, to jest bardzo cenne i dzięki temu, że ten klub tak funkcjonuje, no to jest ta wartość dodana jeszcze.
0: A czy ty już masz pomysł, co będziesz robił po zakończeniu kariery sportowej? Bo na razie żegnasz się z występami na tych międzynarodowych imprezach, ale to chyba nie mówisz jeszcze ostatniego słowa, jeśli chodzi o te starty w kraju.
1: Tak, jeszcze na pewno będę chciał wspierać klub, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski i tam starty krajowe, bo nawet na ostatnich Mistrzostwach Polski trochę byłem niezadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. Mimo tego, że byłem w dobrej formie, to jednak te wyniki nie usatysfakcjonowały mnie, więc nie jestem pogodzony z Mistrzostwami Polski do końca. No a jeżeli chodzi o taką przyszłość pozasportową, to mam w czym wybierać, że tak powiem. I to mi dał, jak wspomniałem też na Radzie Miasta, to mi dał sport. Te możliwości dało mi to bycie w tym środowisku sportowym, więc są różne ścieżki. Mam i możliwość bycia w wojsku, bo dzięki temu, że byłem sportowcem na wysokim poziomie, dostałem się do Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego i teraz mogę tą karierę rozwijać dwutorowo, więc po zakończeniu mogę iść do wojska, mogę mieć też, myślę o tym, żeby zostać w sporcie w takim kontekście trenerskim, bo też się bardzo mocno tym pasjonuję i też mam jakby skończone do tego i studia i szkoły trenerskie. No i ogólnie też ta strefa biznesowa sportu coraz bardziej się rozwija, więc też jakby coraz więcej tych projektów się pojawia, więc największe w tym wszystkim to wyzwanie to jest znalezienie czasu na te wszystkie zadania.
0: I jeszcze ostatnia rzecz, o którą chciałam Cię zapytać. Wspomniałeś o tym właśnie w czasie sesji Rady Miasta. W Siedlcach mamy sztucznie naśnieżaną trasę do narciarstwa biegowego i mimo, że było wielu sceptyków, to ona okazała się, no można powiedzieć, że hitem. Nie tylko dla mieszkańców Siedlec i regionu, ale tutaj już teraz zaczęli przyjeżdżać mieszkańcy Warszawy i Lublina. Myślę, że to jest dobry kierunek właśnie jakby no, inwestowanie jeszcze w te trasy narciarskie i myślę, że to pomoże rozwinąć też miasto?
1: Tak, ja uważam, że to jest bardzo dobry kierunek, bo jednak no, powiem szczerze, że miałem bardzo dużo kontaktu z takimi rzeczami i to jest coś, co daje, jakby wyróżnia nasze miasto spośród innych miast w regionie. Okej, są jakieś pojedyncze miasta w Polsce, które mają też coś takiego, ale w tym regionie nie ma tego nikt. Jest to unikat, więc na pewno to będzie przyciągało. I myślę, że kolejno etapowo rozwijanie tego projektu pokaże, jak bardzo ten rynek może się jeszcze no, rozwinąć i jak duże jest zapotrzebowanie na coś takiego w naszym kraju, bo uważam, że jest. Jest to niedoceniane. Ja kiedyś tam starałem się podsunąć też taki pomysł Kościelisko, ale tam dalej nie, tam bardziej na radach miasta dyskutują o kolejnych zezwoleniach na budowę hotelu niż inwestycji w sport, więc uważam, że na tym tracą, a nasze miasto może na tym zyskać i będę wspierał ten projekt, żeby się rozwijał.
0: Myślę, że mieszkańcy również. A czy dla Was jako zawodników ta sztucznie naśnieżana trasa narciarska to jest duża pomoc w takim codziennym treningu?
1: No tak, bo jednak specjalizacja na śniegu to jest klucz do tego, żeby osiągać sukcesy już na tym wyższym poziomie. No i szczególnie przedłużenie sezonu dla dzieci. Ale i widzę, że dla dzieci też to jest wielka atrakcja, że mogą być na śniegu. A dla zawodników tych starszych na wyższym poziomie, no to tak jak mówię, pod kątem tych techniki, treningu techniki, to jest dodatkowy efekt. No i to, że mają ten kontakt ze śniegiem, no to jest niewyobrażalna jakby pomoc, bo do tej pory przy słabych zimach, no to jednak musieli być albo na narciarolkach, a to nie jest to samo, albo wyjeżdżać do miejscowości, gdzie jest ten śnieg, a tu mogą trenować na miejscu, mogą trenować na śniegu, więc no to jest i mogą przy okazji się uczyć, nie opuszczać szkoły, więc to jest bardzo duży plus dla nich.
0: Maciej Staręga, olimpijczyk i 22-krotny mistrz Polski był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Siedlce.
0: W Siedlcach powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Będzie prowadzone przez SPZOS w Siedlcach. O szczegółach tej inwestycji opowie Angelika Ambroziewicz, dyrektor SPZOS-u.
3: W kwietniu 2025 roku otrzymaliśmy już pierwszą informację o tym, że nasz wniosek został pozytywnie zweryfikowany i otrzymamy środki z Funduszu Medycznego, Subfunduszu Infrastruktury Podmiotów Leczniczych Ministerstwa Zdrowia. Kwotę ponad 7 milionów złotych, 7,5 miliona złotych. I tutaj podpisaliśmy w lutym, na koniec lutego pierwszą umowę. Harmonogram rzeczowo-finansowy został zatwierdzony w kwietniu tego roku i wówczas już rozpoczęliśmy pracę zgodnie z tym harmonogramem, czyli właśnie na początek pierwszy etap to jest wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj. Tutaj firma Malpol w kwocie ponad 5 milionów złotych zaprojektuje i wybuduje nam budynek Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci, pobyt dzienny oraz poradnia dla dzieci przy Mazurskiej 1. Tam mamy obecnie budynek POZ przy ulicy Mazurskiej i wówczas tutaj dobudowujemy tą infrastrukturę, powstanie dodatkowe nowe miejsca pod gabinety poradnie. W tym budynku nowym, nowo powstałym na Mazurskiej byłaby poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci, tą, którą obecnie już prowadzimy w mieście Siedlce, a także oddział dzienny psychiatryczny dla dzieci. Kolejnym etapem monitoring na oddziale, kontrole dostępu, które zwiększą bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu, a także dodatkowe zakupy na oddział w formie zakupu również też sprzętu medycznego. Zostaną zakupione łóżka na oddział psychiatryczny. To są specjalistyczne łóżka, 52 sztuki, a także aparat EKG. Dodatkowo jest jeszcze trzeci etap. Będzie to przebudowa, rozbudowa drogi dojazdowej

na pewno usprawni i zabezpieczy nam ten obszar. Jest dodatkowa kwestia, ponieważ ta przebudowa infrastruktury drogowej dotyczy jednego odcinka i tutaj też się pochylamy nad tym, że być może pasowałoby również wykonać odwodnienie, czyli pod tą drogą, to, żeby już zabezpieczyć szpital i kwestie z zeszłego roku, na przykład zalania pracowni RTG, czyli musimy odnowić tę istniejącą również infrastrukturę i wykonać cały parking. No ale tutaj też musimy zrobić rozeznanie odnośnie kosztów i zastanowić się nad formą finansowania, czy udałoby nam się to zrealizować w ramach na przykład budżetu obywatelskiego, przy dodatkowym dofinansowaniu 800 000 zł, czy z jakichś innych środków, czy programów, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

0: Widzimy się na starcie, widzimy się na mecie, widzimy się w Koczewie.
1: Wyścig odbędzie się 29 sierpnia, a szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej gminy Korczew.
2: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce. Gość Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A skoro Agnieszka w naszym studiu, to możecie się Państwo spodziewać, że dzisiaj poznamy kolejną postać bardzo ważną dla Siedlec, dla regionu. I tym razem, Agnieszko, będzie to Ludomir Benedyktowicz. Nagroda jego imienia jest przyznawana właśnie corocznie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. A dzisiaj postaramy się powiedzieć Państwu, kim on był, przybliżyć trochę jego biografię, bo ta biografia jest naprawdę, można powiedzieć, zaskakująca w wielu momentach. Ale też no, bardzo piękna, bardzo, bardzo ważna, bo on był i leśnikiem, i uczestnikiem powstania styczniowego, i malarzem bardzo niezwykłym, o czym Państwu postaramy się powiedzieć, ale no, może od początku, żeby Państwo się nie pogubili w tym moim słowotoku, to skąd pochodził Ludomir Benedyktowicz?
3: Ludomir Benedyktowicz urodził się 5 sierpnia 1844 roku we wsi Świniary, czyli to bardzo blisko. Kiedy są Państwo w trasie, przejeżdżają przez Mokobody, to do maleńkiej wioski już bardzo blisko. Śladów obecności artysty w tej miejscowości próżno dziś szukać, ale jeśli zatrzymamy się i będziemy chcieli zwiedzić świątynię w Mokobodach, to proszę zwrócić uwagę, przy głównym wejściu, zaraz po prawej stronie, jest tabliczka, która informuje o tym, że w tym kościele Ludomir Benedyktowicz dosłownie kilka dni po swoich narodzinach został ochrzczony. W tej chwili mamy kontakt z młodzieżą, z dziećmi jeszcze ze szkoły podstawowej w Mokobodach, którzy poznają Ludomira Benedyktowicza, bo okazuje się, że czas zaciera ślady, ale taką doskonałą okazją do odświeżenia pamięci, w ogóle zapoznania się z samą postacią, z jego twórczością, dorobkiem, jest przypadająca w 2026 roku setna rocznica śmierci Ludomira Benedyktowicza i też z tej okazji nasze muzeum przygotowało wystawę dedykowaną Ludomirowi Benedyktowiczowi. Wiemy, że właśnie w tych Świniarach Benedyktowicz w niewielkim majątku ziemskim, w takim dworku, pomieszkiwał. Celowo mówię, że pomieszkiwał, bo bardzo wcześnie, już jako dziecko, mniej więcej w 5 roku życia, przeprowadził się do Warszawy i tam już odbywała się jakaś taka znacząca edukacja. Dużo osób mnie pyta, czy był takim dzieckiem, które malowało, czy są jakieś ślady działalności artystycznej. Ja myślę, że na takim poziomie, na jakim w tamtych czasach była możliwość, żeby dziecko rozwijało swoje zdolności. Rodzice rzeczywiście byli świadomi, że Ludomir jest uzdolniony, ale ta droga do zdobycia takiego pełnego wykształcenia artystycznego usłana jest wieloma trudnymi wydarzeniami w życiu Benedyktowicza. Oczywiście, no tak, trudno to ująć w słowa, ale wydaje mi się, że nie mielibyśmy dorobku artystycznego Ludomira Benedyktowicza, i to brzmi, wiem, w moich ustach bardzo przewrotnie, gdyby nie stracił dłoni podczas tego słynnego powstania styczniowego. Ludomir Benedyktowicz od samego początku chciał być malarzem. O tym musimy pamiętać, ale rodzina sprzeciwiała się tej decyzji. No, zawsze się mówiło, że jest to niepewny zawód. Tym bardziej w takim środowisku wiejskim ta świadomość tego, że jest to zawód nieprzydatny, jeszcze się potęgowała. Więc ojciec rzeczywiście zachęcał, i to proszę wziąć w cudzysłów, to była taka decyzja bardzo stanowcza, że ma zostać leśnikiem, dlatego że będzie mógł pracować albo w leśnictwie,

Dziedzictwie albo w rodzinnym majątku. No i oczywiście trafił do tego słynnego Instytutu Leśnego w Broku, gdzie instytut, jak pamiętamy, był zakładany przez słynnego profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. Tutaj zachęcam, żeby sobie pośledzić troszeczkę te koleje życia profesora, bo on stworzył coś bardzo wyjątkowego w ogóle na tej mapie szkolnictwa w naszym kraju, który, jak wiemy, wtedy był pod zaborami. No i takim wyróżniającym się studentem oczywiście Ludomir Benedyktowicz bez wątpienia był, więc tutaj już badając ten etap studiów wiemy, że był człowiekiem szalenie zdolnym, ale też pracowitym i warto o tym pamiętać, bo ten instytut, myślę, przyczynił się do tego, że Benedyktowicz pozostawił po sobie twórczość z takimi, a nie innymi tematami. Jakby takim głównym tematem, który powracał zawsze w jego twórczości, to jest temat mazowieckiej sosny. Nawet była taka pisarka, która pozostawiła biografię, taką powieść dokumentalną o Ludomirze Benedyktowiczu, Paleta z mazowieckiej sosny, więc to już nam sugeruje tok w ogóle śledzenia tej twórczości artystycznej Ludomira Benedyktowicza. Alicja Okońska, bo o niej mowa, miała tę przyjemność, że wtedy, kiedy pracowała nad tą powieścią dokumentalną, to miała styczność zaraz po śmierci Ludomira Benedyktowicza, jakby z tym najbliższym otoczeniem artysty, i w tej fabularyzowanej opowieści udało jej się uchwycić parę takich istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o Benedyktowicza. Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że ten bolesny moment w życiu Ludomira Benedyktowicza zdarzył się właśnie na drugim roku studiów w Instytucie Leśnym. To taki moment bardzo przełomowy. To był oczywiście ten słynny udział w powstaniu styczniowym i wtedy Ludomir Benedyktowicz został ciężko ranny. Postrzał w lewe ramię oraz amputacja prawej dłoni dokonana przez... Oczywiście ten atak dokonany na niego przez kozaka, to wszystko zmieniło jego los, ale amputacja lewej ręki uratowała mu tak naprawdę życie i tutaj też musimy pamiętać, że

kozaka. To wszystko zmieniło, zmieniło jego los, ale amputacja lewej ręki uratowała mu tak naprawdę życie. I tutaj też musimy pamiętać, że po

0: przyrządy do operowania, więc to naprawdę przy takim, przy takich skromnych, minimalistycznych możliwościach została przeprowadzona ta amputacja niemal na żywca, po to by nie wdała się ta gangrena. I oczywiście oni do osób, które były wtedy na miejscu, powiedzieli, że on nie przeżyje. To jest mało prawdopodobne. W jakiejś takiej śpiączce przebywał około miesiąca i kiedy się wybudził, to było niesamowite takie zaskoczenie dla wszystkich. I oczywiście ten okres rekonwalescencji wiązał się z jakimś takim silnym też uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Kiedy on się zorientował, że nie ma rąk, a trzeba powiadomić rodzinę, i o tym oczywiście opowiadam Państwu dzięki tym szczegółom zawartym właśnie w tej fabularyzowanej opowieści Alicji Okońskiej, kiedy się okazało, że on nie ma podstawowych narzędzi do pracy, do studiowania, do w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, no to wtedy popadł właśnie w stan takiej dość silnej depresji i lekarze, którzy pojawili się po tym wybudzeniu, jeden właściwie z lekarzy próbował znaleźć jakieś takie rozwiązanie i mówi, że trzeba poinformować rodzinę, że wszystko zmierza ku dobremu. I on mówi, ale jak ja mam coś napisać? I lekarz padł na pomysł, że na tych kikutach za te bandaże można wsunąć przyrząd do pisania. I to była taka pierwsza podpowiedź, która jakby spowodowała, że Ludomir Benedyktowicz sam uporał się z wynalezieniem przyrządu, który ułatwiałby i pisanie, i malowanie. I to jest właśnie ten czas tej rekonwalescencji. Ale zmierzam też do tego, że ta rekonwalescencja, zdaniem Alicji Okońskiej, odbywała się gdzieś w lesie. Więc ta przyroda, potęga przyrody, piękno miały ogromny wpływ na dochodzenie do tego zdrowia. Oczywiście on w tym czasie przeżywał bardzo trudne chwile i właściwie można śmiało powiedzieć, że nie chciał żyć, bo to było bardzo trudne takie doświadczenie, ale to, co pozwoliło mu wyjść z tego trudnego momentu, to jest śpiew ptaków. Tak długo wsłuchiwał się w ten koncert, dopóki ta muzyka nie zagrała mu w sercu. Jakby on stał się tym śpiewem ptaków. To tak bardzo ładnie jest opisane w tej książce, którą Państwu bardzo polecam, ale myślę, że wtedy, kiedy szukał sensu w swoim życiu, jakoś tak bardzo mocno przemówiła do niego ta mazowiecka przyroda, gdzieś takiego głębokiego lasu, gdzie też musiał przebywać, nie ukrywajmy tego, w odosobnieniu, żeby nikt go nie odnalazł.
1: No tak, to chodziło o uratowanie jego życia po raz kolejny.
0: Tak, po raz

0: Ocalić jego życie, to oczywiście robiono wiele, by zatrzeć ślady. Nawet w tym miejscu, gdzie odbyła się ta słynna potyczka z kozakami, pojawiła się jakaś taka tabliczka informująca o tym, że Benedyktowicz poległ w tym zdarzeniu i że on po prostu nie żyje. I te informacje o jego śmierci, tak nawiasem mówiąc, udało się ukryć chyba przez 10 lat. Dopiero kiedy na zaproszenie przyjaciół pojawił się w okolicach 1 listopada w Proku. Oczywiście te kikuty były ukryte pod peleryną, żeby nie wzbudzały zainteresowania, a ponieważ to były te święta listopadowe, to niektórzy myśleli, że to jest zjawa do tego stopnia. I on wtedy też po 10 latach od tych słynnych wydarzeń związanych z powstaniem został zaaresztowany. Przez chwilę więziono go na Cytadeli Warszawskiej i nawet na wystawie pokazujemy dziewczynę z konwią, rysunek wykonany przez Ludomira Benedyktowicza właśnie wtedy, kiedy przebywał w areszcie. Opowieści są takie, że to był drugi moment, kiedy dosyć trudno znosił, jeśli chodzi o tą całą sferę psychiczną, to odosobnienie, i któregoś dnia miał otworzyć okno i właśnie jego oczom ukazała się piękna dziewczyna niosąca wodę, ukazana boso. Wiemy, że rysunek powstał w styczniu, więc jest mało prawdopodobne, żeby faktycznie ta opowieść o tym, jak to się wszystko działo, żeby to było takie zgodne z faktami historycznymi. Niemniej jednak ten rysunek jest ważny z punktu widzenia historyka sztuki, bo jest zapisem też tematu postaci ludzkiej, tak? Tematu, który podejmował w swojej późniejszej twórczości Ludomir Benedyktowicz. Oczywiście o tym wszystkim Państwu opowiadam w kontekście jego udziału w powstaniu i jakby tych wszystkich konsekwencji tego, co powstanie, w którym on wziął udział i wszyscy jego koledzy z tego Instytutu Leśnego. Opowiadam o tym i zwracam też uwagę na te momenty, które zadecydowały, że Ludomir Benedyktowicz jednak z zagorzałego patrioty i leśnika stał się jednak malarzem.
1: 10 lat ukrywa się tak naprawdę, tak? Ciężko ranny. Jego życie, można powiedzieć, cudem praktycznie udało się lekarzom w tych siermiężnych warunkach uratować. Można powiedzieć, że to jest taka historia bardzo młodego mężczyzny.
0: Przystojnego bardzo.
1: Przystojnego jeszcze. To możecie Państwo zobaczyć, tak? Na rysunkach, na obrazach, które też możemy oglądać w muzeum.
0: Możemy, tak. Jest dużo z fotografii, które dokumentują, jak Ludomir Benedyktowicz wyglądał przed tym zdarzeniem, jako taki młody, dobrze zapowiadający się leśnik. No i są zdjęcia pokazujące go, jak wygląda w chwili rekonwalescencji.
1: Na razie poznajemy Ludomira Benedyktowicza jako bohatera, tak, uczestnika powstania styczniowego, ale też młodego człowieka, który mierzy się z ogromną życiową tragedią, bo strata tak naprawdę obu dłoni, brak możliwości, można powiedzieć, organizowania sobie takich codziennych nawet czynności, musiała być dla niego ogromnym ciosem. Mimo to on się nie poddaje. Tak, gdzieś tam znajduje sens w swoim życiu, zaczyna tworzyć piękne rzeczy i myślę, że teraz może trochę o tym Państwu opowiemy, bo tych obrazów stworzył naprawdę bardzo dużo i tak jak wspominałaś już na początku naszej rozmowy, on był rozkochany w tej mazowieckiej przyrodzie, przede wszystkim to możemy właśnie w jego twórczości zaobserwować.
0: Oczywiście zaraz po tym, jak doszedł do zdrowia po utracie rąk, było już niemożliwe, żeby został tym leśnikiem i ten zawód wykonywał. Nie było powrotu, instytut w ogóle chyba został rozwiązany i skoro nie mógł być leśnikiem, to został malarzem, tak krótko.
1: Czyli tak rzecz, trochę jak chciał wcześniej.
0: Rzecz ujmując, szkoda, że to musiało tak tragicznie wszystko przebiegać, ale tak rzeczywiście w życiu bywa i on często też może nie to, że się skarżył na swój los, ale dosyć często mówił, że ten jego życiorys jest no, dosyć tragiczny i musi przechodzić przez trudność.

0: trudne wydarzenia, żeby sięgać szczytu. I to też daje do myślenia w tych czasach nam współczesnym, kiedy dostajemy taką postać, którą wspominamy z racji setnej rocznicy śmierci, że mimo wszystko dało się. To nie był też czas, kiedy znaliśmy profesjonalnych, niepełnosprawnych artystów. To wcale nie wyglądało tak kolorowo. Benedyktowicz najpierw też uczył się troszeczkę u Wojciecha Gersona i potem zdecydował, że będzie zdawał do Królewskiej Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc bardzo ambitnie. Znane są te opowieści, jak przez 24 godziny, kiedy podróżował do Monachium, nie miał niczego w ustach, bo postoje były krótkie i on nie miał możliwości, żeby sobie jakieś jedzenie przygotować. Także to musimy sobie też wyobrazić. Tak. A tu po prostu jedzie młody człowiek z teczką, którą chce złożyć w akademii i chce starać się o przyjęcie na uczelnię. To bardzo tak działa na wyobraźnię i w ogóle człowieka tak jakoś niesamowicie podnosi, kiedy wiemy, że był ktoś taki, kto dał radę bez dłoni zostać tym artystą i to takim artystą, i to lubię tutaj tak mówić, żył z pracy własnych rąk. Jakby to nie brzmiało, brzmi bardzo dumnie. Ta teczka w tym Monachium spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. On Akademię Monachijską skończył. Z tego okresu na wystawie, którą mogą Państwo oglądać do 6 września, więc jeszcze przez całe wakacje, można oglądać ten słynny obraz Podjazd Powstańców, który właśnie w Monachium został namalowany i to są te słynne takie ciemne monachijskie sosy, jak mówimy tak bardzo potocznie, ale to jest to takie kluczowe wydarzenie, bardzo symboliczne, idealnie odmalowane przez Ludomira Benedyktowicza, pokazujące kluczowy moment dla jego przyszłego życia, to co zadecydowało o tym, że został artystą, ale nie tylko artystą realizującym się jako malarz, bo musimy pamiętać, że on też bardzo ładnie potem pisał i właściwie w tym okresie monachijskim, bo przy tym temacie pozostajemy, to kto wie, czy nie bardziej w Polsce znany był jako pisarz, dlatego że te wszystkie wystawy, które w tym czasie odbywały się w Monachium, on w nich uczestniczył i przygotowywał dla prasy polskiej recenzje z wystaw, więc tutaj ta zdolność pisarska myślę, że bardzo się rozwinęła i to spotkało się z takim dobrym przyjęciem tutaj w Polsce. W warszawskiej Galerii Zachęta, no oczywiście też miał swoje wystawy i tutaj też jest znana taka opowieść, kiedy Henryk Sienkiewicz chyba z którymś malarzem rozmawiał i zresztą Sienkiewicz też kupował obrazy Ludomira Benedyktowicza i mówi, co tu zrobić, żeby wszyscy polscy malarze tak technicznie, sprawnie malowali jak Benedyktowicz, może trzeba im poobcinać ręce. To oczywiście takie żartobliwe, ale pokazujące to docenienie, że prawdopodobnie musiał się starać dwa razy bardziej. Myślę, że ten bark, który bywał nadwyrężany, żeby właściwą pozycję przyjąć podczas malowania, to wszystko wymagało od niego takiego ogromnego wysiłku fizycznego i też wiązało się z ogromnym bólem fizycznym, którego chcąc być malarzem na pewno często doświadczał. Ale lubił, kochał, można nawet rzec, to co robił.
1: My trochę żyjąc we współczesnym świecie chyba zapominamy, jak było trochę wcześniej, właśnie w czasach Ludomira Benedyktowicza. Zapominamy, że no, w XIX wieku właśnie medycyna no, stała na dużo niższym poziomie. Jak się chciało zdawać na studia, to nie wysyłało się swojego zgłoszenia mailem, tylko trzeba było pokonać setki, czasami tysiące kilometrów, osobiście zawieźć podanie na studia, tak? Czy jak w przypadku Benedyktowicza również swoje prace. Czasami taka wyprawa potrafiła trwać i kilka tygodni, jeśli chciało się studiować

0: gdzieś w odległych miejscach. No i też tak, ten okres, kiedy Benedyktowicz już tworzy, tak, to nie ma jeszcze mowy o tym, że pojawią się jakieś protezy, które mu bardzo mocno pomogą, tak, w malowaniu. Więc wspominając Ludomira Benedyktowicza, chyba musimy właśnie zwracać mocno uwagę naszych słuchaczy na to, w jakich czasach on żył i z czym się na co dzień mierzył. To nie są czasy, kiedy mamy roboty, tak? Kiedy na każdym kroku gdzieś tam możemy liczyć też na jakieś udogodnienia, tylko naprawdę to są jeszcze czasy, kiedy on absolutnie sam musiał sobie w wielu sytuacjach poradzić.
1: Przychodząc na wystawę, mogą Państwo wręcz oglądać przyrząd, który sam wymyślił, a wykonał ten przyrząd miejscowy kowal. Właśnie, ale to wszystko było pod dyktando Ludomira Benedyktowicza. Ta nasza wystawa oczywiście oprócz tych pamiątek też pokazuje obrazy o tematyce powstania styczniowego, malarstwo rodzajowe z ukazanymi w tle pejzażami, życiem polskiej wsi. To wszystko, tak jak już wspominałyśmy, że jeden temat to te sosny, ale też ten ulubiony temat w twórczości artysty to jest ten pejzaż polskiej wsi. Wśród tych wszystkich dzieł malarskich Benedyktowicza to jest kameralna wystawa, żeby tak Państwo nie odnieśli wrażenia, że bardzo dużo czasu trzeba spędzić, ale wystawa, która ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć, zainteresować i zachęcić do poczytania też literatury na temat Ludomira Benedyktowicza. Mamy też realistyczny portret konia, bo tym tematem też się zajmował. Też zwracam zawsze zwiedzającym uwagę na kompozycję kwiatową, która wita właściwie osoby wchodzące do tej sali, gdzie jest prezentowana twórczość Ludomira Benedyktowicza, bo to jest taki symboliczny, przełomowy moment w jego ścieżce artystycznej. Wiąże się oczywiście, Benedyktowicz sporo jeździł, miał wielu przyjaciół. Oczywiście problemy finansowe nie kończyły się. No i przebywał w różnych majątkach u swoich przyjaciół i w jednym z takich majątków poznał miłość swojego życia, bo to myślę też jest temat, który Państwa szczególnie zainteresuje. Poznał mianowicie Marię Skalską. To była gwiazda wówczas w Krakowie,

właściwie dzięki portretowi, który Wyczółkowski namalował, a do którego Skalska pozowała, Wyczółkowski stał się bardzo rozpoznawalną i cenioną postacią w świecie sztuki. Od tego obrazu w jego życiu artystycznym następuje przełom. Celowo o tym mówię, o tym rozchwytywaniu, ale Maria Skalska była przede wszystkim nauczycielką. I jako nauczycielkę w tym majątku u przyjaciół Ludomir Benedyktowicz ją poznał. Pani Skalska opiekowała się wówczas dwoma dziewczynkami. Uczyła, kształciła, traktowała jak własne dzieci te dziewczynki. Była bardzo z nimi zżyta, ale z chwilą, kiedy młody Benedyktowicz już po studiach przyjechał i oni się spotkali, to oczywiście ona na niego zwróciła uwagę, on chyba bardziej, ale taka uszczypliwość kolegów, też malarzy, że na pewno ciebie nie będzie chciała, bo wiadomo, powodowały jakieś takie niesamowite napięcie w nim. Pisze o tym też Alicja Okońska i on nawet chyba nie zakładał, że to jest w ogóle możliwe. Dodatkowo te dziewczynki były tak zaborcze i widziały, że

0: miała artystę na wyciągnięcie ręki, więc zadawała bardzo dużo pytań. I dziewczynki wywnioskowały, że Ludomir Benedyktowicz Marię Skalską chce im zabrać i wysłać do tej jego akademii, czyli do Monachium.
1: Czyli były zazdrosne.
0: Były zazdrosne.

0: te zaczynają trochę omdlewać, ale jeszcze zachwycają nasze oczy i wręcz w tym obrazie tak jakby pachniały. Więc zachęcam, żeby popatrzeć, dlatego że jest to też symboliczny obraz pokazujący okoliczności tego krajobrazu, na który patrzył podczas pobytu w wiejskim majątku Ludomir Benedyktowicz, okoliczności, w których rodzi się uczucie, więc znowu jest to ten krajobraz, który zawsze był obecny w jego twórczości. No i oczywiście to uczucie tam się narodziło, państwo się pobrali, mieszkali w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej i w ich mieszkaniu całe życie właściwie borykali się z problemami finansowymi, ale jest też taki moment, kiedy przez ponad rok razem z nimi mieszka Stefan Żeromski. Wynajmuje ten pokój, by pomóc im finansowo, ale tam jeden z pierwszych utworów literackich Żeromskiego właśnie powstaje w tym mieszkaniu u państwa Benedyktowiczów, więc jest to taki ważny moment. I też Żeromski wykupuje posiłki, które gotuje Maria Skalska. Robi to po to, by pomóc w jakiś sposób finansowo. No i właściwie to jest taki bardzo szczęśliwy moment w życiu Ludomira Benedyktowicza, bo on żyje z pracy rąk własnych, dlatego wcale do naszych czasów tak dużo obrazów nie pozostało, dlatego że on je sprzedawał i w związku z tym musiał też prowadzić książkę rozchodów. Jest sporo do odkrycia, my staramy się państwu w tym wszystkim towarzyszyć, ale takim, tak jak wspomniałyśmy, fajnym uzupełnieniem tej całej wystawy jest ten materiał fotograficzny. Możemy tam się przekonać, jak piękną kobietą była Maria Skalska, jak wyglądała, gdy pozowała, nawet do tych obrazów, które oficjalnie już zaginęły.
1: Więc zachęcamy, poznawajcie państwo ciekawe postaci związane z Siedlcami, najbliższą okolicą i dziś właśnie zachęcamy do tego, żeby bliżej poznać Ludomira Benedyktowicza. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego w Siedlcach była moim i państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia SK Siedlce.
0: Dziękuję i do zobaczenia w muzeum.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym SK Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Siedlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Siedlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
2: SK Siedlce.
4: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
3: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy, więc może najpierw, co zainspirowało państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
4: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała,

oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no, odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi, a MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres, lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki. No i była taka dosyć zacięta rywalizacja. To wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak? No bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. To nie koniec, tak? Pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej. Jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców.

dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców.

0: I przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
1: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
0: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa. I dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
1: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gortata były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
0: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które no znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że no wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
1: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w ekstraklasie.

0: Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce, bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
1: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że w SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu no, musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
0: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
1: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
0: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę

0: poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będzie, będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
1: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę

0: społeczności i tam rozgrywki niekoniecznie na najwyższym poziomie też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
1: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem w

0: tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby powiedzmy musiałoby to być w ogóle awans. Uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
1: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej. Jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
0: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. Wśród siedleckich szkół chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie z szkół podstawowych było powiedzmy z 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
1: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
0: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest myślę rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż mówię, dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania. To są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania.

0: myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za muzeum regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli muzeum regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu, no i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
0: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, kilka dni temu, zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też lokalne media informują, zawsze nas wspierają, możemy liczyć na to, że właśnie inicjatywy podejmowane przez nas docierają do Państwa.
1: Właśnie, bo w muzeum dużo się dzieje, tak, są i ciekawe wykłady poświęcone i historii, i czasami polityce, i wielu innym rzeczom. Jest klub kolekcjonerów działający przy muzeum i też regularnie jego przedstawiciele się właśnie w murach muzeum lub w otoczeniu muzeum spotykają, więc to nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
0: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak. I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie

0: taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją, i tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
1: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
0: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak? Możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
1: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
2: SK Siedlce.
3: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
4: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje. Brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingu, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zmuszone.

0: czyli Noc Nietoperzy z nadleśnictwem Garwolin. To wydarzenie zaplanowano już w najbliższą sobotę, czyli 22 sierpnia. Rozpocznie się o godzinie 16:00, start z parkingu leśnego w Hucie Garwolińskiej. Warto zabrać ze sobą wygodne buty i ciepłe ubrania, latarkę, prowiant na ognisko oraz lornetkę, aparat, a przede wszystkim dobry humor. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Szczegóły znajdziecie m.in. w wydarzeniu na Facebooku. Warto dodać, że wydarzenie organizowane jest przez Nadleśnictwo Garwolin z okazji Międzynarodowej Nocy Nietoperzy.
1: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach. SK Siedlce News.
2: Monika Półbratek, pora na magazyn lokalny radia SK Siedlce. A w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
1: SK Siedlce.
3: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu z Siedlec. Przedstawcie się proszę.
4: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
5: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
4: I założycie.
3: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
4: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowany obecnością właśnie na tymże wydarzeniu, postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale...
5: No, od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu, tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo. W międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu: okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
4: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
5: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
4: I tu już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie, o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
5: Około muzycznych też różnych zdarzeń, tak?
4: Tak, tak, tak. Karaoke.
5: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to, na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
4: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie,

0: Wiszowiec tylko, a właśnie okay, Sebastian okay się zgłosił, tak.
1: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
0: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach, oraz Michał, mój szwagier, gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną i jest trudną do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Ale zęby mu dopiero rosną.
2: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
0: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
2: Tak, tak. I robi świetną robotę.
0: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
2: brakuje
0: w powietrzu.
2: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym, jak powiedzieć, pianistą, tak?
0: Może to klawiszowcem.
2: Klawiszowcem, tak, tak. I czaka, czaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
0: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo. No i tak pracujemy.
1: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem, jak długo zajęło wam zgranie, no aż 8 osób, to nie jest mało, i stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
0: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
2: To prawda, to szczera prawda. Natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę. Rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas. I Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać.
0: I selektywnie gitarę. Osoba po sobie, dzień po dniu.
2: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
0: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
2: Takie przydomowe.
0: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze odcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu

próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co to nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy i wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
0: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
1: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć. Różni są wyznawcy religii Rastafari. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafari, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki, i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
0: A myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Są zespoły akcji, tak. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego. Nie mamy żadnych oczekiwań względem.
1: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak. Staramy
1: tak
2: się podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda, bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
1: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś, jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jaki za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
1: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
1: Przede wszystkim o teksty. Muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów, natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał, nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots, mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak jak czujemy, o tym co widzimy, co tu jest.
0: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
1: Zagraniczne?
0: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku w stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość i ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzysz,
1: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
1: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając to na żywo, jak na żywo. W dniu wydania, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiem.
1: Pominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawienia członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
0: Właśnie chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini zespołu, Natalia, ona ma chyba 23, bądź 24 lata. A najstarszy to jest chyba Wojtek albo Marcin.
2: Wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
2: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo. Dwie kosy, czyli 1977. Pozdrawiam.
0: Właśnie, powiedzcie, jak się pracuje? Jest was ośmioro, jesteście rozstrzeleni wiekowo, też płciowo. Jak się pracuje w tak dużej grupie, tak bardzo zróżnicowanej?
1: Zero roszczeń.
2: Bez spinki. Tak po prostu, jakbyśmy chcieli to zrobić.
0: Ale czy właśnie ta wasza różnorodność wnosi coś dobrego do zespołu? Że na przykład ktoś rzuci jakiś pomysł, o którym ktoś inny w ogóle by nie pomyślał, przynosi gdzieś tam ze swojego środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam

0: nakręcacie twórczo? Czy, nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
1: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby jest sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny dżemujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia. Myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie. Stąd taki komfort pracy mi się wydaje i po prostu bycia w zespole i grania, co też wydaje mi się przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne, każdy chce.
2: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie i albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
0: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam? Czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
2: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen, Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa. I rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki. I po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród. Człowiek drugiemu człowiekowi gruch, z okien nie leci gruch, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał koło mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że no, w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszą tego wszyscy na ulicy słyszeć. Natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie przyśpiewałem, nawet nie leci grów, tylko łup, łup, łup. O! I myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wróciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże, jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
1: A, dzwoni mi, pisał, pisałeś, że masz
2: tak,
1: kawałek.
2: Tak, już. Bo tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod ten teledysk.
0: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
2: Tak, to prawda. Należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
0: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence? Co
2: właśnie
0: tak wynikło?
2: Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego, to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam to jest zwykłe nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale

0: jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek, włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pognieconym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
1: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
2: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, ale czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
1: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
0: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
1: Tak.
0: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonaliów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
1: dużo.
0: Ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
2: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
0: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
1: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerzej, że nigdy go nie było.
0: Mieliśmy, to prawda.
1: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli
0: tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
1: to też.
0: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
1: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
2: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć.
0: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
3: muzyką.
0: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
0: Eska Siedlce.
1: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
2: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt jest opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami w takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w departamencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o otaczający nas świat, zdaje sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego

0: powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
1: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd województwa mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
2: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie Każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec zakupić, jakie paliwa, jaka jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz Samorządu Województwa Mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że to jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza, to jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby

0: wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności, więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
1: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że to już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
2: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z tym za tym poszły programy finansowe, poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy, natomiast barierą dla wielu osób związaną ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa i to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących.

0: pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie za biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też w twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę gminy, to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów. To jest duże wyzwanie na pewno dla nas, organizacyjne, ale także dla gmin. I tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami. Ale efektem będzie czyste powietrze. No i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
1: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego w tym programie, oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa, to te programy, na początku był program dotyczący dla czystego powietrza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym, z jednej strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i oprócz tego, że to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
0: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przyniósł sprzęt, może warto go pokazać, bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizyjna. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji, po to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy

0: Wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązania.
1: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
2: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo w szkołach. Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Polski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które pokazują, już stoją dwa tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Zbuczynie, bo po dwóch tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
3: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją smogowe sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
4: SK Siedlce.
5: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
6: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
7: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiedlce.com może znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o Siedlcach zbierane przez uczniów ekonomika.
6: No to teraz porozmawiamy chwilę z autorką tego zamieszania, tak naprawdę, bo młodzież potrzebuje czasami trochę inspiracji i osoby, która spoi to wszystko.
8: Inicjatorami programu Siedlce są Anna Dynka z agencji reklamowej Techmedia, również pan Korowski tutaj wspierał nas i również ja, Monika Olęcka. Jest to projekt międzyszkolny, który ma promować miasto Siedlce, ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie program Siedlce

0: znaleźć gry terenowe, quizy o siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie w szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
1: Wiktoria Szczurowska.
2: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
1: No ostatnio, mogę się pochwalić, byłam na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym. Prowadziłam wywiad z paniami studentkami. Studiowały logopedię i dowiedziałam się paru interesujących rzeczy, moim zdaniem. Wywiad jest już na Facebooku, także można go obejrzeć, jak najbardziej zachęcam. A oprócz tego, no lubię też tworzyć grafiki o Siedlcach. Myślę, że to sprawia mi taką frajdę. Realizuję się w projekcie, naprawdę mi to pomaga rozwinąć siebie. Myślę, że tak, dzięki temu zdobywam nowe pasje i rozwijam te, które już mam.
2: Czy ty chciałabyś zostać dziennikarzem w przyszłości? To taka próba przed gdzieś tam wyborem studiów może?
1: No przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili i no nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
2: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
1: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
2: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
1: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
2: Dużo czasu poświęcasz na program Siedlce. Nie koliduje to na przykład ze szkołą?
1: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
2: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
3: Miałam praktyki w Tech Media, skąd znam Anię Dyńkę i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program i bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
2: Social media to coś, co cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
3: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości w tym kierunku pójdę.
2: A czy współpraca z programem Siedlce daje ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
3: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
4: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
2: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
4: Najbardziej lubię

0: Es Esca.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia, przemierzamy cały świat.